0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć i na historię, i na sztukę, i zastanowić się nad tym wszystkim, jakie są powiązania między naszym myśleniem, sztuką. Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Kapusta.
2: Witam serdecznie.
1: Pan Janusz, który jest artystą, plastykiem, mieszka od wielu, wielu już lat hen daleko za oceanem, no ale związany z Polską, co jakiś czas odwiedza nasz kraj. I punktem wyjścia do naszej rozmowy, do tego, żeby w ogóle pana Janusza zaprosić, jest no, efekt pracy, wieloletniej tak naprawdę, książka o takim dość ciekawym tytule. To tytuł trochę mnie zafrapował. Plus minus podręcznik do myślenia. Proszę mi powiedzieć na samym początku, czy rzeczywiście po zapoznaniu się z pańską książką człowiek będzie umiał lepiej myśleć? Czy to nie jest tylko trik marketingowy, czy on naprawdę uczy myślenia, ten właśnie podręcznik?
2: Wydaje mi się, że człowiek zawsze jest skazany na siebie. Żadna książka nie zrobi go mądrym, tylko własne myślenie. I ta jest jakby no, o tyle jakby sensowniejsza, znaczy, że jest to zbiór moich rysunków, które ukazywały się w Rzeczpospolitej przez ponad 10 lat, czy 10 pomnożone 10 lat przez 52 tygodnie, to od razu mamy 520 czy więcej rysunków. No i z tych zostały uformowane, wybrane chyba 335. I co się wydarzyło interesującego, to że te rysunki są moją jakby taką próbą zadumy nad światem, nad rzeczywistością, nad kosmosem, przypadkiem, Bogiem, pięknem, wszystkim. Stąd ja nawet tą swoją serię nazwałem Pion Poziom. Pion dlatego, że to jest no, ta oś jakby sensu czy filozofii i poziom, czyli no, pragmatyk. I tego, co my się możemy tu nauczyć czy wychować. Co się wydarzyło, jak mówię, te rysunki, teksty z rysunkami, bo to jest jakby odwrotne. Ja całe życie właściwie robiłem rysunki towarzyszące do gazet i one nie miały podpisu. Znaczy miały marzeniem moją, moim czy ochotą było zbudowanie metafory, czyli jakby takiego stanu pomiędzy, że jakieś elementy, które człowiek rozpoznawał wizualnie, budowały i prowokowały inny zamysł. Ja nawet mówiłem, że moje rysunki są tak mądre, jak mądrzy są oglądający je ludzie. Także to one mają powodować pewien odruch. I co tu się przytrafiło, to że te rysunki nagle, tak jak obojętnie jak mądre jedno zdanie jest mottem, czy no, jakimś tam fragmentem, kiedy one pojawiły się w książce, to zaczął się przyciągać ku sobie z tych różnych lat i się zaczęła robić przedziwna opowieść o jakimś mózgu i zaciekawieniu człowieka różnymi aspektami. Czyli to mnie zadziwiło, bo te, jak mówię, zdania, bo przecież przez te lata wracały problemy, czym jest czas, czym jest piękna kobieta, czym jest piękno, czym jest no, cokolwiek. W związku z tym one zaczęły się przyciągać i jakby opisywać tą rzeczywistość jakby zręcznie. Tak jak mówiłem, co to jest powieść? Powieść to jest wiele zdania, nie pojedyncze zdania. Także tu jakby nagle wydarzyła się przygoda, której się nawet nie spodziewałem. W związku z tym to w imię jakby następnych kombinacji i rozmów podzieliliśmy książkę na 11 części, jak gdyby 10 takich działów, ale tam nastąpiła drobna pomyłka i właściwie co 11 rysunków napisałem komentarz, jak gdyby troszkę próbujący wytłumaczyć, dlaczego nazwaliśmy to podręcznik. Ponieważ to jest bez względu, znaczy dla mnie jest to te rysunki, jeżeli by można powiedzieć, to jestem pierwszym człowiekiem, któremu ten podręcznik się do czegoś przydał. Po prostu one były moim zmaganiem się o bycie mądrzejszym. Tu jest dużo zdań, które nawet mówią, że myśli zapisane pozwalają na przyjście myśli następnych, czy jakby mądrzejszych, bo mówię, lepiej coś zrobić i zobaczyć, że jest się złym, niż nic nie robić i myśleć, że jest się dobrym.
1: Tutaj w tym, co pan mówi, pojawia się już jedna kategoria bardzo ważna, o której chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym spotkaniu trochę porozmawiali. Estetyka i piękno. Jednocześnie jak zapoznawałem się z pana książką, pojawił się taki wątek, on się kilkakrotnie przewija, złoty podział, ponieważ on jest to kategoria, która mnie również interesuje i ona się pojawiała w naszej cywilizacji, w naszej kulturze od bardzo dawna. Miała też związek z w ogóle rozwojem sztuki. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, czym jest ten złoty podział, o co chodzi?
2: Złoty podział to jest proporcja uznana za najważniejszą w historii człowieka. Pierwszy zapis znamy z Grecji z III wieku przed naszą erą, to w elementach Euklidesa, ale w VI wieku przed naszą erą również Pitagoras, który założył taką grupę, szkołę. Ich znakiem była gwiazda pięcioramienna, która była utożsamiana ze zdrowiem, życiem i wszystkie proporcje w gwieździe są w złotym podziale. Był to za mądry człowiek, który badał wiele rzeczy, żeby nie wiedział, pomimo że nie ma żadnego zapisu, bo zresztą te szkoły nie notowały. Trzeba było od mistrza się dowiadywać, jakby było to taki
1: wiedza
2: przekaz werbalny.
1: Pamięciowa.
2: Czyli złoty podział jest dość prostą zasadą. Chodzi o to, że to jest podział odcinka, tak jakby zaczyna się w tej geometrii, podział odcinka na dwie części. Jest część mniejsza i część większa. Z drobnym przesunięciem i stosunek tej mniejszej tak się ma do większej, jak tej większej do sumy, czyli razem do tego odcinka. I to jest liczba 0,6,1,8, tak, w przybliżeniu, czyli przesunięte trochę, jak mamy połowę, to trochę o 11 setnych jakby na boku. Ja nawet zrobiłem kiedyś, że jeżeli by położyć ręce na stole, i to one wyznaczą pewną odległość. Jeżeli gwóźdź byśmy chcieli wbić, to jak każdy karpenter kładziemy pomiędzy kciukiem a tym, to to jest właśnie złoty podział. Gwóźdź zrobi nam punkt jakby przesunięty od połowy, właśnie o grubość łokcia. Okazało się, że to jest najbardziej, to jest bardzo dłuższa opowieść, ja tylko chcę...
1: Na chwilę chciałbym tutaj zadać jedno pytanie, tak, bo staram sobie zwizualizować to, o czym pan mówi. Czy krzyż łaciński, forma krzyża łacińskiego, która występuje od stuleci w europejskiej ikonografii, w symbolice, to jest właśnie odwzorowanie złotego podziału, czyli belka poprzeczna, mniej więcej, tak, nie w połowie krzyża, tylko trochę więcej niż połowa.
2: Oczywiście, bo wiemy, że ta belka się rusza, ramiona czynią różne rzeczy, ale jest wiele razy był stosowany, ale jakby jeszcze generalnie, że jeżeli się ten podział, który mamy, część mniejszą i większą podniesiemy o 90 stopni, zrobimy prostokąt zbudowany z tych dwóch kawałków, to też jakby uznany za najpiękniejszy prostokąt na świecie i on był miarą jakby budowy świątyń od średniowiecza po renesans w szczególności, bo to jakby nowy zachwyt nad Grecją się przytrafił, jakby na nowo to się wróciło do sensu. Leonardo da Vinci, jego człowiek Vitruvius Man, to właśnie też jest rysunek o złotym podziale. Tam jest człowiek, który jest w kwadracie, wysokość człowieka jest bok kwadratu i rozciąga ręce również na szerokość, na wymiar kwadratu. Natomiast ze środka, z pępka jest zakreślone koło, które on rusza nogami i rękoma i ten punkt właśnie to jest, dzieli człowieka w złotym podziale. Pępek dzieli nas, jest mniej więcej na wysokości człowieka. Jest odrobinę u kobiet dziebko niżej, u mężczyzn odrobinę wyżej, ale jakby średnia jest w tym złotym podziale. Ale kiedy budowano w sztuce kanony, no to oczywiście pilnowano, żeby za każdym razem ten pępek był od wiosny Botticellego, czy gdzieś wszystko, czy rzeźb Grecji, czy gdziekolwiek, ale i średniowiecze, to wszystko było w złotym podziale. Co chcę powiedzieć, że czyli na początku zaczęło się od geometrii, od podziału odcinka. Natomiast w XIII wieku był taki matematyk Fibonacci z Pizy, który jeździł po świecie i nauczył się liczb arabskich. On był pierwszym człowiekiem w naszej cywilizacji, który powiedział, że liczby arabskie są lepsze do manipulowania, do liczenia.
1: Znaczy, chodzi tutaj o samą graficzną formę, czyli cyfry, tak?
2: No,
1: bo wcześniej cyfry. Używaliśmy cyfr rzymskich, które są trudne.
2: No nie można mnożyć.
1: Tak.
2: No nie da się na nich operować.
1: Jakichś skomplikowanych równań, no bardzo dokładnie. Trudno graficznie to przedstawić.
2: No więc on w 1203 roku napisał książkę Liber Abaci, gdzie jakby uczył liczyć, ale w tej książce napisał, znaczy zadał taką zagadkę, że jest para królików, która się pojawia na świecie, jest samiec i samica i przez pierwszy miesiąc ta para istnieje. W drugim miesiącu dorasta i w trzecim już może urodzić następną parę królików. Czyli pierwszy miesiąc jest jedna para, młodziutka, potem jest drugi miesiąc, ona dorasta i może się płodzić, czyli w trzecim roku już są, znaczy jest ta trzecia, nowa, która powstała i ci młodzi, którzy dorastają. Chodziło o to, że ile w ciągu 12 miesięcy będzie tych królików z takim przesunięciem o jeden. I to jest w sumie okazało się dość proste, to się nazywa w tej chwili ciąg Fibonacciego, czyli dodaje się dwie liczby wcześniejsze i powstaje trzecia, czyli najpierw był 1, 1, no to powstaje 2. 2 dodać 1, 3. 3 dodać 2, 5. 5 dodać 8. Kepler, Johannes Kepler, ten, który poprawił Kopernika, że planety nie po łukach, ale po elipsach, on odkrył, że ten ciąg, im dalej się go ciągnie i podzieli wyraz następny przez poprzedni, to on zmierza do złotego podziału. Czyli nagle mieliśmy złoty podział z Grecji, gdzie był geometryczny i okazało się, że liczby, które

0: wynikają z tego, że jakieś króliki się mnożą, albo że dodajemy jakieś liczby i one zmierzają również do złotego podziału. To było tak sensacyjne, że wieki następne to badały, szczególnie XIX wiek się w tym zachwycił, zresztą tam wymyślono dla tej proporcji złotą proporcję. Że nazwę. I badano i okazało się, że nagle ten złoty podział jest do spostrzeżenia w niezwykłych i dziwnych miejscach, bo w sztuce no to było oczywiste. Architektura, sztuka, matematyka, no to wynikało jakby już z samego prowadzenia. Natomiast tu nagle okazało się, że gdzieś w przyrodzie okazało się, że galaktyki są, powtarzają złoty podział, pewną spiralę, że w naturze są muszelki, że gdzieś tam w biznesie, zawahania w biznesie są znowu w złotym podziale.
1: Czyli zauważono, że takie prawidłowości o charakterze raczej matematycznym, tak? Bo czy geometria, czy arytmetyka jest to są to dalej działy matematyczne. Czyli pewne prawidłowości ściśle matematyczne odnajdują się w różnych dziedzinach świata, który nas otacza.
0: Dokładnie. No to, co było fascynacją, właśnie to, co wspomnieliśmy, Pitagorasa, który przecież nawet powiedział, że liczba jest najważniejszym sensem, jak gdyby świata upatrywał. Kiedy odkrył proporcje dźwięku i struny w stosunku do liczb, tak jak oktawa jest, jak się przyciśnie w połowie, to uzyskuje się dźwięk dwukrotnie wyższy, prawda? Czyli to tylko wprowadzało poczucie, że świat nie jest tak prosty, jak gdzieś tam na boku sobie robimy. Ale do czego zmierzam, że jestem trzecim człowiekiem, który ma coś nowego fundamentalnie do powiedzenia na temat złotego podziału. Ja byłem jako jedyny niematematyk zaproszony przez Japończyków do napisania artykułu, od którego się w ogóle zaczynał ten mój, tą opowieść, co my w tej chwili wiemy o złotym podziale. I to jest jakby fascynujące. Ja w tej chwili piszę następną książkę, która będzie właśnie już o tym złotym podziale, czym on jest i co z tego wynika jakby z tego okrycia. Bo to jest jakby szokujące, że właściwie nawet chcę powiedzieć, że bez tego mojego odkrycia aż ciężko zrozumieć, dlaczego złoty podział był aż może nie tyle, że aż tak ważny, tylko że wielu ludzi do tej pory może uznać, że co mi obchodzi jakiś złoty podział. Natomiast to, co mi się przytrafiło, jest jakby przeprowadzeniem pewnego dowodu na o wiele większą powagę i jakość złotego podziału, niż do tej pory byliśmy tego świadomi. Co jest jakby takim ciekawym, intrygującą rzeczą.
1: Czy to jest tak, że odnajdując pewne zależności liczbowe w świecie, czy zależności geometryczne w świecie, ludzie mieli pewną skłonność, niektórzy ludzie, do odnajdywania śladów Boga właśnie w przeróżnych wzajemnych zależnościach cyfrowych. No z tego, co wiem, Pitagoras przez pana tutaj przywoływany, on tworzył to swoje kółko uczniów, ale miało ono charakter mocno religijny, że ci ludzie byli natchnieni myślą o tym, że odkrywają, no trudno powiedzieć, bo nie wierzyli w Boga w sensie chrześcijańskim, tak? Nie znali ani chrześcijaństwa, bo go jeszcze nie było, nie znali też najprawdopodobniej religii żydowskiej, mojżeszowej, monoteistycznej, ale mieli jakieś wyobrażenie bóstwa i żyli chyba w przekonaniu, że te wszystkie wzajemne zależności matematyczne, które w świecie odkrywają, są swoistym językiem, kodem, za pomocą którego Bóg przekazuje nam jakieś prawdy. Czy to nie jest tak, że złoty środek był przez wieki traktowany jako jeden z takich właśnie systemów komunikacyjnych?
0: Zgadza się. Moja pierwsza fascynacja złotym podziałem zaczęła się od 99 roku. Wróciłem z Polski, miałem tu dużo wystaw, zrobiłem teatr dla dzieci, odkryłem nowy taki kształt Keidron i miałem dużą wystawę w Muzeum Sztuki w Łodzi, która przyjechała do Katowic i potem tam również przygotowałem dla dzieci w Teatrze Ateneum, taki teatr aktora i lalki, spektakl półtorej godziny i jak wróciłem, byłem bardzo zmęczony i przez miesiąc właściwie dochodziłem do siebie i czytałem różne książki. Przeczytałem właśnie zdanie Keplera, które tu jakby się znowu pojawia, który napisał, że Grecy zostawili nam dwie najważniejsze rzeczy. Znaczy, że co mamy od Greków. Jedno to jest twierdzenie Pitagorasa, drugie to złoty podział. I on mówił, że jeżeli twierdzenie Pitagorasa byśmy nazwali, że jest złotem, tak ten złoty podział jest klejnotem w ogóle w tym wszystkim. Mało tego, w następnym zdaniu, czy tam w innym, powiedział, że świadomość, rozumienie złotego podziału jest jakby bezpośrednim udziałem w

0: w umyśle Pana Boga.
1: To tak jakby...
2: Czyli powtórzenie tej myśli, tej koncepcji.
0: Kepler był niezwykłym człowiekiem. On mówi, właściwie ciężko zrozumieć prawie, że co Newton odkrył, będąc świadomym, jak głęboko Kepler zbadał świat i właściwie te prawa Newtona są bardzo... No, to on je podprowadził do tego, że tamten jakby... Już nie można było dłużej zwlekać, jak gdyby, żeby nie sformułować jakichś ważniejszych zdań, ale był niezwykle mądry i to jakby, jak mówię, zwróciło moją uwagę, bo ja nie byłem pewien, o czym on mówi, co to jest. Natomiast jakiś czas wcześniej, ja sam w przeszłości, bo to tak prawie, że brzmi jak dobry żart, ale po innych czasach socjalizmu miałem piątkę z tego, że jest Pan Bóg i piątkę z tego, że Pana Boga nie ma. Chodzi o to, że po prostu na lekcjach zajęć biologii dowiadywaliśmy się, że z tej prostej małpy gdzieś tam się rozstaliśmy i wszystko jakby się zgadza, a na lekcjach religii dowiadywałem się jakby innego punktu widzenia. I piątkę jest łatwo mieć. Ja byłem dobrym uczniem, bo to trzeba pamiętać to, co ktoś mówi i na te pytania, jak się pyta, odpowiedzieć to, co chcę usłyszeć. Czy to nie jest
2: wyrecytować formułkę.
0: Wyrecytować i piątki można mieć na różne tematy, bo to jest jakby łatwe. Natomiast, jak widzimy, to jest fundamentalna sprzeczność. I jakby to mnie dopadło, jak pierwszy raz zacząłem myśleć na własny rachunek już na studiach, gdy już lądowałem tu w Warszawie, studiowałem architekturę na Politechnice Warszawskiej. Przecież to coś się nie zgadza. Jak my możemy żyć? I przeżyłem taki rodzaj szoku, depresji, trochę załamania, gdzie próbowałem odnaleźć rozsądek i porządek i zaczepiałem ludzi, to oni mówią spokojnie, poczekaj, to ci minie, bo to jest, czytałem ludzi z przeszłości, i też nie znajdowałem odpowiedzi na mnie nurtujące pytania. W każdym razie potem oczywiście wszystko się potoczyło w dobrą stronę, ale zacząłem się zastanawiać, co mi się przytrafiło. Nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania ani w teraźniejszości, tak jak mówię, spotykałem się z ludźmi, ani w przeszłości. Jedyną nadzieją konsekwentnie zostawała przyszłość. To ja powiedziałem, co jest za to odpowiedzialne. Jeżeli powiem, że pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły są odpowiedzialne za teraźniejszość, my się widzimy, słyszymy, także za przyszłość, ja nazwałem to wyobraźnia, ja powiedziałem, to ja chcę to ćwiczyć. Tak jak się pamięć nawet ćwiczy, także wyobraźnię. No i ponieważ nigdzie nie znalazłem miejsca, sam wymyśliłem takie własne techniki do ćwiczenia wyobraźni, żeby móc odpowiedzieć na te moje pytania kiedyś w przyszłości. Jednym z takich właśnie dziwacznych rzeczy to było, że to różne, bo to Bóg jest jakby częścią, ale to wiele poziomów było dziwnych. Choćby z perspektywą. Jeżeli stoi się na ulicy przy lampie, powiedzmy, to lampa jest wyższa od nas. A w perspektywie ona się robi coraz mniejsza, jest mniejsza od nas, prawda? Jak to jest, że oko, które jest naszym głównym dostarczycielem informacji, mówi nam, że widzimy tam małe, a rozum mówi, nie, to małe jest tak samo duże, jak to, przy którym stoimy. Oczywiście możemy przejść, zmienić pozycję, jakby wszystko to posprawdzać, ale wydawało mi się, że my nie jesteśmy, że nie rozumiemy dokładnie, co oko nam pokazuje w perspektywie. Ja umiałem to narysować, ale nie rozumiałem jakby sensu. Zajęło mi 30 lat, żeby już w Nowym Jorku, żeby odkryć dla siebie, to mówię, nikogo to interesuje, to jakby dla mnie nie ma znaczenia, bo to jest jakby kluczowe dla mojego istnienia. Jeżeli to się komuś przyda, to będzie osobny zysk, natomiast tak na poważnie to człowiek jest bardzo samotny w świecie i to, co jest w stanie wyłapać z zewnątrz, nauczyć się, to jest jakby podstawą jego rozwoju, przyglądania się. W każdym bądź razie ćwiczyłem wyobraźnię i z tej, ta książka, o której zaczęliśmy, to jest też jakby swoistym sposobem ćwiczenia wyobraźni. Ja kiedyś zrobiłem nawet wystawę w 80 roku, gdzie jak byłem na historii filozofii, na Akademii Teologii Katolickiej, to szef galerii z dzisiaj w Stodole, w klubie Stodoła, jak się dowiedział, że ja ćwiczę wyobraźnię, to ja może byś zrobił wystawę, bo to było intrygujące. Ja w sumie zrobiłem taką prezentację,

0: Która składała się, podzieliłem, zmierzyłem obwód tej galerii, wyszła tam jakaś liczba, podzieliłem na 40 centymetrów, takie kwadraty, 40 na 40, bo to jest mniej więcej wymiar człowieka, jakbyśmy zgnietli człowieka do objętości sześcianu, to ma 40 na 40 na 40. Myśmy to sami z takim moim kolegą mierzyli w akwarium, ile człowiek, jaką ma objętość. I 40 centymetrów wychodzi jakby jego wymiar. No w każdym bądź razie wyszło 280 kartek się zmieściło na tym obwodzie. Ja na środku robiłem kropkę, a na dole pisałem, co ta kropka znaczy. No wiadomo, pierwsze są proste. Kończy zdanie, prawda, podwyższa dźwięk. To może być ziemia widziana z pewnej odległości wszechświata. To może być wszechświat widziany z pewnej odległości czego. To było jakby takie zmaganie się z sekretem i tajemnicą wszystkiego. Ja chodziłem, pół roku to robiłem, chodziłem do bibliotek, patrzyłem, co ludzie mówili, bo przecież oznaczali jakieś choćby zero przez kropkę, czy miedź w którymś momencie w chemii była oznaczana przez kropkę i tak dalej. Różne cywilizacje to używały i ta kropka ciągle istniała, ten punkt, znak na tym. Chodziło o takie wyćwiczenie siebie, żeby te wszystkie kropki wisiały w głowie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie do naszej rozmowy o ciekawych przemyśleniach na temat sztuki, filozofii i podstawowych pytań, chyba najważniejszych dla człowieka, tak przynajmniej wydaje mi się, takie odniosłem wrażenie, słuchając pana przed przerwą, tak? To są podstawowe pytania dla człowieka. Kim jestem? Co mnie otacza? Jest Bóg, czy go nie ma? Z tym borykali się ludzie od tysiącleci, przynajmniej tak jak mamy zapisy, tak, dotyczące ludzkiej cywilizacji. Różne starali się odpowiedzi odnajdywać, czasem sprzeczne. Natomiast zastanawia mnie taka inna rzecz. Ona też się już w naszej rozmowie pojawiła. Wzajemne zależności między estetyką, tak, czyli szeroko rozumianą nauką o tym, co jest piękne, nauka o pięknie, tak to przynajmniej Grecy kiedyś postrzegali, a etyką, czyli nauką o tym, co jest dobre. Z tego, co pamiętam, wielki filozof, ojciec Kościoła, doktor Kościoła, czyli święty Tomasz z Akwinu, uważał, że te pojęcia są bardzo zbliżone do siebie, że kategorie estetyczne są również kategoriami etycznymi, że piękno jest czymś pozytywnym, a więc jest czymś dobrym i że te wzajemne nauki, tak, bo on to traktował jako naukę, że te nauki się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Proszę powiedzieć z pana perspektywy, człowieka, który zajmuje się zawodowo sztuką, różnymi wizualnymi kwestiami, a zarazem zadaje sobie takie pytania, no, fundamentalne, również o dobro. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że kategorie piękna są także kategoriami dobra?
0: No, ja w książce nawet tuż gdzieś się pojawiał, bo piękno jest częstym, tak samo i dobro, pretekstem do zadumy. Ja w którymś momencie napisałem, że piękno to jest ta twarz Boga, której mu się nie udało ukryć. Znaczy, tu jeszcze też, jeżeli chodzi o proporcje, to też napisałem w tej książce, że każdy człowiek ma nos, oczy i usta, nie każdy jest piękny. Bo piękno nie jest w nosie, oczach i ustach, ale w proporcjach pomiędzy. A co to są proporcje pomiędzy? To jest nic. To jest to, czego nie ma. Znaczy, i tak na poważnie, to tam jest, bo wszystko jak gdyby pozornie jest zajęte przez to, co jest. Prawda? Ta materia, tak jak powiemy, o, każdy ma oko, nos, oczy, usta. Czyli gdzie jest to piękno? Ono nie jest w tym. To jest w odległościach. Picasso, jak opowiadam, potrafił oko przekręcić o 90 stopni i jego obrazy były piękne, a ktoś inny cyzeluje to i jakieś, kończymy jakimś bełkotem czy czymś nieinteresującym. Bo to prawdziwy artysta czuje i rozmawia tajemnicą nieistnienia, a nie tym, co istnieje. Jak ktoś maluje to, co maluje, to maluje to, co maluje.
1: Aparat fotograficzny też może zadziałać.
0: Dokładnie. Natomiast jak znaleźć tego ducha pomiędzy? Tak samo, to jest, dotyczy nie tylko sztuk plastycznych, ale i muzycznych. Przecież każdy potrafi przycisnąć, prawda, jakiś tam dźwięk i to jest jakiś dźwięk, krócej, szybciej. Cała tajemnica jest, w jakiej odległości te dźwięki przycisnąć, żeby ta cisza pomiędzy pieniędzy zbudowała piękno, a więc i dobro, bo dobro no jest jakby inną twarzą, prawda, czy z innej natury, ale to wszystko jest jakby tym samym. To jest jakby idąc już tym tropem trochę co rozmawiam, bo to jest jakby fascynująca rzecz i jak mówię, nie wiem jeszcze, ale ileś rzeczy mi się przytrafiło, które jakby są niezwykle intrygujące. O złotym podziale już mówiliśmy, odkryłem nowy kształt, Kejdron, ale chodzi o to, że powoli jak gdyby pojawiają się rzeczy, które marzyłem, że choćby że znalazłem wytłumaczenie dla tej perspektywy i jakby z tego mego punktu widzenia, czym ona jest, tak jak ja potrzebowałem sobie to wytłumaczyć. Chodzi o to, że gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, po co jest moje życie, to bym powiedział, że ja, Janusz Kapusta, którym skończył przed chwilą 63 lata, chcę napisać książkę dla Janusza Kapusty, który miał 20 lat i stał bezradny i jej nigdzie nie spotkał. Czyli to jest jakby, jeżeli by można mówić o jakimś sensie, to jest... wydaje mi się, że zabrnąłem już do jakichś elementów, których po raz pierwszy opowiem coś, czego nikt na świecie ani nie widział, ani nie wiedział. I to jest jakby to poszukiwanie w drogę, bo tak na poważnie, też to napisałem, że każde zdanie, znaczy wszystko o Bogu, to wiemy przez drugiego człowieka. Nigdy nie wiemy przez Boga. To zawsze jakiemuś człowiekowi się wydarza spotkanie i potem wszystko my wiemy.
1: No znaczy, chyba, że ktoś jest wizjonerem, mistykiem i dostawca.
0: Nie, zgadza się, ale to nie ma znaczenia. To my możemy, powiedzmy, przyjąć jakiś materialistyczny punkt widzenia, uwiodło go albo się nabrał narkotyków i już odjechał, prawda? Czyli to chodzi o to, że wszystko, co my wiemy, jest dane nam przez nas. I wydaje mi się, ale przez nas tylko na takim poziomie, w jakim w danej chwili jesteśmy. Czyli stąd marzenie poszerzania wyobraźni to jest zbudowanie takiego mózgu w sobie, czy mocy, tak RAM jest, czyli taka pamięć operacyjna, żeby móc w niej przeprowadzać o wiele szersze niż operacje, niż jest to możliwe bez ćwiczeń. To tak jak mówisz, nie ma żadnego mistrza, który by nie ćwiczył. Obojętnie, czy w sporcie. Może być ktoś bardzo wysoki, ale jak nie ćwiczy, to przecież nie będzie rzucał w kosza, pomimo, że może być najwyższy. Nie ma mistrzów, którzy by nie byli pracowici. To zresztą nawet Salvador Dali mówił, że nie znam geniusza, który byłby leniwy. Znaczy, ja nie znam. W każdym bądź razie, czyli między tym dobrem a pięknem, mówię, że dobro dla mnie też, mówiłem, że między finałami, czy jakby granicami jest i dobro, i zło. Nie ma, pomimo, że my mamy stopniowanie, od dobra mamy lepszy i najlepszy, to jest pomiędzy. Jeżeli by przyjąć linię, znaczy, która na końcach byłoby zło i dobro, to tylko coś, co nie jest wystarczająco dobre, może być lepsze i najlepsze w obrębie tego. Dobro jest krańcem. My nie mówimy o Bogu, że jest najlepszy. Prawie, że. No bo dobro jest finałem mocy, bo tak to, no co, lepsze od czego? Prawda? Znaczy, dobro jest finałem, tak samo jak i piękno. Może piękniejszy? No, kto jest piękniejszy? Znaczy, jest inaczej piękny, albo...
1: No, zdaje się, że to jest jedna z możliwych dróg poznania Boga, zwanych później dowodami, tak? Mówi się 5 dowodów świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Boga. On to nazywał drogami. No właśnie mniej więcej w pewnym skrócie tutaj żeśmy sobie o tym powiedzieli, tak? Bóg to jest dobro albo piękno, ale rozumiane nie jako jest lepszy od czegoś, czy piękniejszy od czegoś, tylko jest dobrem bądź pięknem w sposób absolutny.
0: Znaczy jest tam, gdzie go nie ma.
1: Jak to rozumieć?
0: No tak jak rozmawialiśmy, no, jak proporcje choćby. Ta złota proporcja to jest proporcja. Normalnie są bo proporcja to jest jakby wyższy stopień stosunku. Się używa w matematyce, ale i w życiu. No, stosunek liczby 2 do 3, prawda, że na jeden kilogram babki potrzeba jedno jajko. To jest jeden do jeden, prawda, że to są

0: proporcje, czyli takie nie proporcje, tylko stosunki. Natomiast proporcje to są jakby podwójne stosunki, że coś się ma do czegoś, jak coś do czegoś. Czyli to jest jakby no, tajemnica w ogóle tworzenia piękna, że jakby elementy są ze sobą zsynchronizowane i w jakichś pięknych stosunkach, konfiguracjach, czy nawzajem ze sobą dyszącymi, bo to czyli moim zdaniem, znaczy, bo też to taki, tu będzie bardziej jako dowcip, nieomal, ale że na początku było słowo, jest w Ewangelii świętego Jana mówione, ale to słowo odpowiedzialne, bo to było tłumaczone z greki, to było logos. A logos to jest również proporcja. Czy na początku była proporcja. I to jest dla mnie, z mego punktu widzenia, jakby o wiele już bliższa droga do tajemnicy niż słowa, bo słowo to już muszą być fale, musi być ucho, już nie wiadomo, co ma być. Także wydaje mi się, że ta tajemnica jest w tajemnicy. Znaczy,
1: no właśnie, tutaj ostatnie zdanie, tajemnica jest w tajemnicy, trochę na myśl nasuwa jakieś mądrości wschodu, myślicieli wschodnich, religii wschodniej. Na okładce pańskiego podręcznika mamy takie dwa symbole, Buddę, posąg Buddy i bierkę szachową, pionek, o ile dobrze rozpoznaję, pionek szachowy. Jakie one mają znaczenie w całej pana koncepcji podręcznika myślenia?
0: No to jest jakby, znaczy sama historia, jak to się zaczęło, że chyba to był 2003 rok. Ja wtedy miałem swoją rubrykę w Rzeczpospolitej i również miał Sławomir Mrożek swoją tam rysował. Ja kiedyś w piątek zobaczyłem na internecie, sprawdzałem swój rysunek i zawsze sprawdzałem jego. I był bardzo kiepski, taki aż mnie zasmucił i taki namazany coś za szybko i jakby z tego zdenerwowania, bo ja jakby o wiele więcej energii i czasu i godzin poświęciłem na swój, ja mówię, że jak ludzie potrafią łatwo sobie. I na poczekaniu wymyśliłem, znaczy w ciągu tam, nie wiem, półtorej godziny, 20 takich lepszych mrożków wykombinowałem. I trzy tygodnie później przyleciałem do Ameryki, spotkałem redaktora Łukasiewicza, który był redaktorem naczelnym wtedy Rzeczpospolitej. I on powiedział, słuchaj, Mrożek jest chory i rezygnuje z współpracy z nami. Może znasz kogoś, kto by podjął, znaczy współpracę, mógł coś takiego robić. Ja powiedziałem, no oczywiście, zastanowię się. Myśmy w piątek rozmawiali. Jak wróciłem w sobotę, zacząłem zaraz tam, znałem kogoś, kto był bardzo zdolny, ale nie do końca rzetelny, inny był rzetelny, ale mniej dowcipny, trzeci, no jak, i nagle jak Olsiem, zaraz, przecież ja

rozmawiali. Jak wróciłem w sobotę, zacząłem zaraz tam, znałem kogoś, kto był bardzo zdolny, ale nie do końca rzetelny, inny był rzetelny, ale mniej dowcipny, trzeci, no jak, i nagle jakoś się zaraz, przecież ja

nie wiem, ponad 33-letnie, wtedy to było 23-letnie w Ameryce, sprawiło, że na poniedziałek miałem 26 gotowych pomysłów, a 26 to jest jakby połowa roku, czyli na pół roku miałem gotowe. W poniedziałek przyszedłem, że mam propozycję.

0: jakby się nie odzywał. No ja powiedziałem, okej, słuchaj, czy mógłbym odebrać te rysunki, bo mam jakby ochotników, żeby to wykorzystać gdzie indziej. No i wtedy, jak ktoś coś traci, to czasami chce mu się, prawda, mieć, no podjął decyzję, że zaczął się te rysunki ukazywać. Dla mnie, jak mówię, były dalej tym ćwiczeniem wyobraźni, a jednocześnie wyszła właśnie ta książka, o której wspomnieliśmy już, o Złotym Podziale, z tym moim artykułem, i pierwszy raz dostałem to pismo i jakby tak aż się zadumałem, że gdybym poszedł do wszystkich bibliotek świata i przeczytał wszystkie książki, to nie znalazłbym tego, co sam odkryłem. Ja może warto się zadać czasem ze sobą i w takiej, to troszkę zbudowało, nadało mi pewnego poczucia godności takiej ludzkiej, bo ja całe życie jakby goniłem kogoś. Urodziłem się na wsi, gdzie było 100 osób, szkołę podstawową skończyłem w miasteczku, które było 1,5 tysiąca osób, liceum sztuk plastycznych skończyłem w Poznaniu, które miało 350 tysięcy osób, studia w Warszawie, która miała 14,4 miliona osób, studiowałem też historię filozofii na ATK i wyjechałem do Nowego Jorku, które ma 9 milionów, 17 milionów, zależy jak liczyć. Ale za każdym razem spotykałem coraz mądrzejszych ludzi, którzy musiałem ich gonić, doganiać i nagle, kiedy dostałem ten o Złotym Podziale, że ja sam odkryłem coś, czego nikt nie wie, jakie to ma znaczenie, czy on coś wie innego, prawda? Jakby uspokoił się we mnie rodzaj takiego poczucia pogoni, znaczy takiej godności. W związku z tym nigdy nie śmiałem wcześniej wypisywać siebie, bo jeszcze narysować można tak zawoalowany sposób, że człowiek nie ukryje siebie. Natomiast jak się wypisuje, to jest 1:1. Zwłaszcza kiedy to jest tak. I teraz wymyśliłem, że jeżeli coś było bardziej dowcipne, to miałem to jak pionek, żeby się zachowała, a jak bardziej inteligentne, to jak Budda. Bo przyjąłem taką figurę, która właśnie kombinowała na temat wszystkiego. Pion, poziom, to co wymyśliłem, to pionek wyniknął z pion, poziom.
1: To jest taki żartobliwy pion, czyli zdrobnienie od pionek, a zarazem bierka szachowa.
0: Wiadomo.
1: Ale przypomina trochę pion szachowy, postać klęczącego, właściwie siedzącego, medytującego Buddy. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest artysta, plastyk, pan Janusz Kapusta. Rozmawiamy tu o pańskich przemyśleniach, które złożyły się, przemyśleniach zarówno tych dokonywanych właśnie myślą, jak i przy użyciu pióra i innych technik artystycznych, plastycznych, czyli słowo i obrazek. I te wszystkie przemyślenia złożyły się na podręcznik do myślenia. Proszę teraz powiedzieć, bo ten wątek też pojawił nam się już w naszej rozmowie, że oko może być zawodne, oko też trzeba ćwiczyć w jakiś sposób, trzeba rozumieć to, co się patrzy. Chciałbym, żebyśmy pokusili się o takie spojrzenie w przeszłość na historię sztuki, historię rozwoju tej sztuki w naszym obszarze kulturowym. Czy ludzie kiedyś byli lepszymi estetami? Mówię tu o nas, w Europie, u nas w Europie. Czy ludzie byli lepszymi estetami? Czy lepiej potrafili zarówno sztukę tworzyć, jak i ją potem, nie wiem, odbierać, kontemplować?
0: No sztuka, o tyle jak wiemy, że estetyka właściwie się nie rozwija. Piękno jest ciągle tym samym pięknem. To tylko środki, czy formy, czy nasza rzeczywistość, czy my sami się zmieniamy, ulegamy różnym modom i tak dalej. Świat się zmienia, daje nam nowe argumenty do myślenia, do sensu i one powodują, że my poszukujemy innych środków do wyrazu czy sposobu. Natomiast tak na poważnie, to piękno, którego nie ma i które jest tą zakrytą twarzą, jest ciągle tą samą zakrytą. Ale jak coś, czego nie ma, no to my je formułujemy. czy innymi słowy, że tak, można, ja nawet wymyśliłem kiedyś taką inteligentną, mi się wydawało, opowieść o historii sztuki. Pamiętam, robiłem z Lechem Majewskim, który

który był reżyserem w teatrze w Heilbronn w Niemczech. Robiliśmy spektakl taki bazujący na operze i kiedyś pojechaliśmy do Monachium, żeby zwiedzić tą starą pinakotekę. I przyjechaliśmy 15 po trzeciej, a ona okazała się, że jest tylko do czwartej. Mało tego, ta pinakoteka jest zamknięta i wszystkie obrazy jakby w takiej małej ilości, ale najważniejsze, były tylko eksponowane w jakimś takim niedużym pomieszczeniu. Pamiętam, że no to mieliśmy te 45 minut i tak szliśmy i pamiętam pierwsze obrazy właśnie średniowiecza, które są tak piękny detal. Tam trzeba bardzo blisko być przy nich, żeby oglądać sens. Każdy listeczek jest namalowany. No i potem tak idziemy, potem jakieś Bosche, Bruegel, Dürer.

0: zakonnik, który 5 lat malował jeden obraz gandawski, malował wszystko, bo on malował dla Boga, a Bóg jest w każdym miejscu, czyli ten listeczek był listeczkiem, nie było przyspieszenia. Co się wydarzyło z Rembrandtem, że on już malował portret dla kogoś, kto u niego zamówił, no to on stał w pewnej odległości, czyli musiał oszukać jego oko, a nie Boga. Już Bóg się gdzie indziej musiał przemieszczać, prawda? Czyli,
1: no właśnie, czyli tutaj przypomina mi się jedna historia z katedrami gotyckimi. Tak jak pan mówi o tym tworzeniu dla Boga, na szczytach, na wieżach katedr gotyckich są maszkarony, gargulce, jakieś bardzo drobne elementy ozdobne, których w ogóle nie widać z poziomu ziemi. One nie były robione po to, żeby ludzie je podziwiali, bo ich w ogóle z dołu nie widać. A artyści, no bo możemy powiedzieć tak o tych kamieniarzach, którzy budowali w średniowieczu.
0: Niezwykli, tak.
1: Artyści wkładali mnóstwo energii, czasu, pracy, żeby dokładnie odwzorować jakiś element. Gdzieś hen na górze,
0: no więc
1: nad ziemią.
0: Dokładnie to jest ten sam trop, tyle tylko, że co ja powiedziałem, że potem po Rembrandcie przyszli impresjoniści, którzy malowali farby, znaczy składali obok siebie i trzeba było jeszcze dalej odejść, żeby powstał obraz. Monet, jest się blisko, to w ogóle nie widać niczego. Jeszcze trzeba dalej się odsuwać. I powiedziałem, że tak nasza sztuka się rozwija, że coraz dalej trzeba odchodzić o ściany. Jest coraz mniej informacji i ona coraz załatwia inną potrzebę. Sztuka współczesna, im dalej człowiek ją ogląda, tym wreszcie pojawia się jakaś informacja. Znaczy, że...
1: No właśnie, i tu doszliśmy do podstawowego pytania, które chciałem panu zadać. Czy ta informacja naprawdę się pojawia? Czy te zarzuty, które no, często słyszy się z różnych stron, na temat niektórych przejawów sztuki współczesnej. Nie chcę tutaj jednym zdaniem całej sztuki współczesnej określić, ale niektóre przejawy sztuki współczesnej są oskarżane o to, że tam już nie ma żadnej informacji. Że nie ma absolutnie niczego. Trudno dopatrzyć się jakiejś formy, na przykład w kilku chlapnięciach, rzeczywiście chlapnięciach czerwoną farbą na białym płótnie, które wyglądają z bliska jak bliskie chlapnięcia farbą, a z daleka jak dalekie chlapnięcia farbą. I tam już nie ma nic.
0: No to jest bardziej chyba skomplikowane. Tak, inna opowieść o tym. Oczywiście, rzeczywiście coraz jest mniej informacji, bo i więcej jest ludzi i ludzie jakby są zagubieni. Znaczy kiedyś artysta, ten, który umiał, potrafił odnaleźć swojego własnego siebie. Ja nawet to co często zadaję pytanie, dlaczego Picasso był ważnym artystą? Dlatego, że nie ściągnął Picassa od nikogo, tylko sam go w sobie odkrył. Dlaczego Chagall jest ważnym artystą? No bo odkrył Chagalla w sobie. Wielki artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie. I to jest jakby kluczowe w moim rozumieniu. I teraz drugi punkt jakby rozwoju, to co, że sztuka kiedyś polegała na rzeczywiście umiejętności, trzeba było być u mistrza, ćwiczyć jakby czyszczenie
1: pędzelków. Czyli technika, warsztat.
0: Technika, no to było kluczowe, no bo to było jedyne narzędzie do opowieści o wszystkim, nawet o Bogu. No przecież próbowaliśmy i Boga namalować, prawda? Znaczy w sensie nawet
1: nawet pomysłu. Dosłowny, w pewnym dosłowny momencie były papieskie zakazy przedstawiania Trójcy Świętej figuralnie, tak? Bo to już zahaczało o bałwochwalstwo.
0: Dokładnie, czyli ale chodzi o to, że była pewna umiejętność i nagle w XIX wieku, w 1832

0: góralnie, tak? Bo to już zahaczało o bałwochwalstwo.
1: Dokładnie, czyli, ale chodzi o to, że była pewna umiejętność i nagle w XIX wieku, w 1832

0: cała umiejętność, bo nagle pojawił się przedmiot, który odwzorowywał to wszystko w bardzo prosty sposób. Oczywiście to ja przyspieszam trochę jakby rzeczy, ale nagle artyści z tymi swoimi umiejętnościami znaczy tracili rację bytu. Znaczy, no, to, żeby malować portret kogoś, prawda, który można go sfotografować, jakby przestawało mieć znaczenie, z wyjątkiem tej tradycji, prawda, i że mamy obrazy na ścianie, to zamówimy następnego, ale ten tylko umie odrobić portret, ale już nawet zapomniał, co to jest sztuka, bo to jakby po drodze się wydarza. Ale do czego zmierzam, że po prostu artyści, kiedy odebrano im, znaczy mieli umiejętność, ale już nie było sensu, czyli musieli się skupić nad tym, ja mówię, jednym z pomysłów było, że co aparat nie może zrobić, bo to było źródło odniesienia, to choćby sfotografować snu. Więc XIX wiek, już przecież poszliśmy, nasz Malczewski genialnie jakby próbował. Potem cały surrealizm, który się jakby z tego wydarzył, to była właśnie opowieść snu, która dalej się rozgałęziała. Inny pomysł, to żeby odróżnić się od tego aparatu fotograficznego, to żeby grubo farbą wyciskać jak Van Gogh, i, no bo aparat był płaski, prawda? Tu nagle mieliśmy możliwość...
1: Prawie płaskorzeźby.
0: Prawie płaskorzeźby i tak dalej. Czyli kubizm, który się narodził, jakby cała sztuka współczesna, po raz pierwszy umysł zaczął być wciągany, że co tu wymyśleć z naszymi umiejętnościami. Kubizm polegał na tym, żeby zbudować przestrzeń, wykreować ją. Nie, że namalować, tak jak aparat robił zdjęcie, to chodziło o pozbieranie elementów i zbudowania. Ktoś miał bardziej charakterystyczny nos z boku, ucho z przodu. Gdzieś jakby artysta starał się znaleźć tą największą istotę i opowieść o danym człowieku. Ale mówię, że sztuka poszła w zupełnie inny obszar wtedy. Znaczy, jakby poszerzyła się. Duchamp w którymś momencie wziął pisuar, położył i powiedział, że to jest dzieło sztuki. A dlaczego? No bo mówi, bo ja jestem artystą. Czyli jakby, jak niezwykle odeszliśmy daleko od tego, co rozmawiamy. Czyli sztuka jest, znaczy, pewną umiejętnością i potrzebą ludzką, a środki różne czynią tego złodzieja, znaczy człowieka złodziejem, co znajdzie. Czyli ja bym się, oczywiście ja wiem, że ponieważ się to rozsypało i przestało mieć, kiedyś ludzie rozumieli, co to znaczy dobry malarz, i nawet jak w renesansie kończono obraz, to wszyscy, całe miasta się zjeżdżały, żeby odsunąć go i zobaczyć jakieś dziwne. W momencie, jak perspektywa odkryta, to przecież to było fascynujące, że można było oglądać namalowane coś tak prawdziwie, jak prawdziwie, prawda? Czyli wtedy sztuka miała jakby ten najważniejszy sens. Teraz to wszystko gdzieś poszło w inną anegdotę. Mało tego, ta ilość informacji, trzeba rozłożyć ją na więcej ludzi, więcej artystów, jest ich tak dużo, że każdy odnajduje tam swoje chlapnięcie choćby, bo to jest tak jak przy pisaniu pisma, prawda, że każdy ma swój własny charakter. Czyli nawet jak wyleje farbę, to wylewa inaczej niż inny. I w związku z tym ludzie potrafią się zachwycić tym, żeby wylewać tylko to tak, jak ja wylewam. I to jakby nadaje mu inność i oryginalność i wyjątkowość, że my jakby zabraliśmy trochę zupełnie co innego. Ponieważ Bóg nam gdzieś się wycofał, no to tak jak mówię, jak jest Bóg, no to my powinniśmy mu służyć. Ale jak na chwilę o nim zapomnimy, to my jesteśmy stwórcami i wtedy każdy, co tam sobie znajdzie, to tworzy, jakby chce zaistnieć w tej biedzie naszej, znaczy, bo mówię, jesteśmy...
1: Kondycja człowieka nie jest najszczęśliwsza tu na tym łespadole, z tego, co pan mówi. No, nie jest tak do końca się wydaje,
0: a szczególnie dla osób, które jakby stają jeden do jeden naprzeciw tego świata, nie uciekając od... Znaczy, czy nie odnajdując pomocy w świecie, który można znaleźć w religii, w kościele, w przyjaźniach, miłościach, hierarchiach, prawda, zawodach, zbieraniu czegoś i tak dalej. To jest jakby nasza próba ucieczki od tej tajemnicy, skąd przybywamy.
1: I po co to wszystko? Moim i państwa gościem był plastyk, artysta, pan Janusz Kapusta, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą potrzeby osób starszych? Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samooszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
2: Tak. Mhm. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość. I zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności. I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych, taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który no trudno powiedzieć, że fajnie.

0: Kiedy się, prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki, no to już to wtedy obiektywnie może być trudne, aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
0: Często młodzi mówią do mnie, że jestem senior, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności.
1: Tak,
0: i samotności.
1: Myślałem. Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No, śmiało, bez cenzury.
0: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
0: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak. Dobrze. Okrągłymi.
0: Krótkim zdaniem, najkrótszym, jak
1: możesz
0: się da,
1: w ten sposób, jak
0: nie
1: najbardziej.
0: Jesteśmy przygotowani, okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy
1: starym społeczeństwem. I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
0: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, wiem, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych

0: tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
1: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę, a teraz się idzie do czata GPT czy innego po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze też z tego powodu, że no mamy zderzenie dwóch megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wyrozumiania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielokrotnie

0: dyskryminację na rynku pracy, czyli osoby już 50 plus generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
0: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60 plus nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
0: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli

0: może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne. I to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja mówię, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? W pracy, w domu, na ulicy. Co z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: To jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w tym momencie.
0: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
0: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre, i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym. No tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość? Jak to można zrozumieć?
0: No, fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. A zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym, ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy 3 zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej. To wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno. Zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko, jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć pieniądze. Nie wiemy, czy się nie zawali, przepraszam,
0: dokładnie,
1: z hukiem.
0: Tak? Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. Mhm. To te trzy zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów, Marzeno. Rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem.

0: pół serio, okay. Dobrze. Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przyłóż.
1: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy skąd? Zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś w social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi, słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
0: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu, kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? A może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie? Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości, refleksji o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie. I też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości, refleksje o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
2: Dzień dobry.
1: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
2: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem.
1: Wcześniej się kłóciliśmy, to albo z dramatem się pogodzić,
2: tak,
1: dokładnie.
2: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, tej dyskusji, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można, to jest kwestia wyboru, cieszenia się tym, że na przykład, okej, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. Mhm. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Mhm. Zróbmy to. Dajmy sobie przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Okej, teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
2: O, tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą, albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają. To ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się

0: tą rodziną cały czas trwają, to to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
0: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie, to z jakiegoś względu one

wadliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie, to z jakiegoś względu one

0: ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. Tak, też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
0: To jest cudna, to jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia... Te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
0: tym martwiła za 20
1: lat. Dokładnie, to nie musi być rada od
0: pytanie,
1: razu, prawda? Tylko pytanie,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Jeśli seniorka, Marzeno, senior mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce. Ale też z drugiej strony, też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak, z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
0: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające,
1: dokładnie,
0: to stwierdzenie, że oddałam.
1: Jak paczkę, tak.
0: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa,

0: że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc róbmy to po prostu, ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
1: Mm-hmm. Jak odejść z klasą? 57. strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
0: No znowuż przygotowanie się. Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani. Że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
1: Za życia.
0: To jest ta klasa.
1: Mhm. Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno, co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
0: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką ma tożsamość wieku i powiedział, że jest 20 lat po 50. A tak naprawdę powiedział, dlatego, że czuje się ciągle na 50 lat. No więc pytanie, ale dlaczego tak się czujesz? On mówi, wiesz, bo czuję się młodo, dlatego, że jestem potrzebny. I wiem, dodał, że dopóty będę młody, dopóki będę działał. I praca daje obecność, daje wyzwania, jest motorem tego, że nawet jak się nie chce, ale jednak się chce rano wstać, bo jest powód. Mhm. Poczucie obowiązku. Dobrze wiem, że obowiązki kształtują osobowość, ale też obowiązki wpływają na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
1: światu. To jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda, też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna zwyczajnie, prawda?
0: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka, bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
1: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie mając, dajmy na to, lat 80? Jakie masz obawy, też nadzieje może związane właśnie z tym etapem życia? Napisałaś o tym wartościową książkę, która leży na naszym studyjnym stole, więc muszę się ciebie o to na koniec drugiej części drogowskazów zapytać.
0: Odpowiem ci jednym z rozdziałów mojej książki, w której próbowałam znaleźć określenie dla osoby starszej, tak zwanej, czy to senior, czy to jest stypendium, dysta ZUS-u, prawda, czy wcześniej urodzony, czy dojrzała młodość, czy młodzież, czy, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa, wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem i także samotność, która jest przykrym znakiem czasów, nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje się utratą, często przynosi też takie głębsze poczucie sensu. Tak widzą to eksperci zajmujący się tematem właśnie starości. W studiu cały czas jest Marzena Rudnicka. O tym właśnie rozmawiamy, o starości. Współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski do rozmowy z Marzeną. Wracam jeszcze z wielką satysfakcją po raz trzeci i ostatni już niebawem zapraszamy.
2: Eskar

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na Ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163 strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani często.
1: No bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki często, no z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć: nie, babcia dzisiaj nie

i mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć: nie, babcia dzisiaj nie

0: I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia. Prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszemi wobec powszechnie tak. przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej. Więc to upupianie ma wiele form. No i jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129 strona twojej książki. Czy to jest moje pytanie, czy współcześni polscy seniorzy, seniorki żyją jakoś inaczej niż jeszcze na przykład 30 czy 40 lat temu? Lepiej o siebie dbają dzisiaj, lepiej ogarniają swoje przemijanie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak uważasz, co mogłoby o tym świadczyć? Mhm. Że na przykład lepiej albo gorzej sobie radzą niż pół wieku temu?
0: Spójrzmy na to, że tych seniorów w Polsce mamy osób starszych tak. 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy, młodszych i starszych. Ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc te pokoleniowe różnice są bardzo duże.
1: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia? A tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
0: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
1: Może tak być.
0: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa tak generalizując traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego, takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów. To oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmicznymi.

0: A dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają. I ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to samo, w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste. Natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych, przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
1: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mi ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten okres, kiedy miałem ten zaszczyt się nimi potem opiekować, oddając im to, co oni mi dali w moich pierwszych latach życia, tak? A potem ja im oddałem to, co mogłem najlepszego z siebie i wszystkim życzę takich doświadczeń po prostu, żeby takie mieli, jakie ja miałem z seniorami.
0: Nie byli ciężarem.
1: W ogóle.
0: Prawda?
1: W ogóle.
0: I to zależy od podejścia, w tym przypadku twojego.
1: Starość, Marzeno, w dobie rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
0: Są.
1: Są już.
0: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. Hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał, ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak chcemy, nazywamy to konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie, namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze. Dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwanie w wyszukiwarkach, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają, a już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
1: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
0: Bo ma czas na tę biegłość
1: cyfrową. To prawda, swoją drogą też chęci. Ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
0: No tak. trzeba się też przygotować, jakby samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Mhm. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna

0: słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu. A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić, i wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie to pretensje. A dlaczego nie dzwonisz, bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz, no ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie planować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, jest bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy, więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
1: Na pewno.
0: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza, więc emerytura może być naprawdę fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w dziesięciu przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie o zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
0: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Oblał żonę paliwem do kosiarki i ją podpalił. 12 lat więzienia za zabójstwo. Taki wyrok usłyszał Waldemar C. W łódzkim sądzie okręgowym tłumaczył, że żona go irytowała i prowokowała nieustannie. O szczegółach tej sprawy Grzegorz Mnich.
2: Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika, że kobieta płonęła jak pochodnia. Zmarła w cierpieniach po 10 dniach. Poparzenia były zbyt rozległe, by ją uratować. Oskarżony podczas procesu kilkukrotnie zmieniał zeznania.
3: Chciał mieć od niej spokój, bo mu dogadywała i go prowokowała. Nie wytrzymałem. To był odruch, nie myślałem, co będzie potem. Sądziłem, że ogień będzie mniejszy.
2: Oskarżony w momencie popełnienia zbrodni miał promil alkoholu we krwi. Ustalono, że próbował ugasić ogień na ciele żony. Była to dla sądu okoliczność łagodząca, która wpłynęła na obniżenie kary.
1: Obrona zapowiada apelację. Do zdarzenia doszło przed 2 laty w Gałkowie Dużym w Łódzkiem. Na rowerze lub hulajnodze elektrycznej już tylko w kasku. Jeśli nie, rodzice dostaną po kieszeni. Weszły nowe przepisy dotyczące poruszania się na różnych urządzeniach. My sprawdziliśmy, czy młodzi zielonogórzanie wiedzą o zmianach i czy jeżdżą już w kaskach.
4: Czy wiesz, że od dziś jazda na hulajnodze albo na rowerze w kasku jest obowiązkowa?
5: Tak, wiem.
4: I jeździsz w kasku?
5: Tak, bo nie chcę zrobić sobie krzywdy.
6: Nie wiem, ale rodzice zawsze mi każą nosić kask.
7: Ja jeżdżę z kaskiem, bo boję się, że rozwalę głowę, bo kiedyś sobie rozwaliłam.
1: To był materiał Oli Kanoniak. Aż 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Można to porównać do finałowych Oscarów, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
8: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jak popatrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań.
1: To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreśla Anna Narel, właścicielka jednej z rekomendowanych restauracji.
9: Staraliśmy się połączyć takie 3 najważniejsze dla nas rzeczy. Smak, wnętrza i przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj nam na Podlasiu przychodzi. Nasza taka podlaska gościnność.
1: Przewodnik Michelin ukazuje się od 1990

0: obecnego roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie. Na Podkarpaciu rozpoczęło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Ptaki wyposażane są w specjalne obrączki z nadajnikami, które pozwolą naukowcom śledzić ich losy i wędrówki po opuszczeniu gniazda.
1: Żeśmy zaobrączkowali 3 młode osobniki orła przedniego, ale będziemy kontynuować przez cały czerwiec, bo to jest właśnie miesiąc, w którym obrączkuje się orły przednie.
0: Mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.

0: orłów zajmują się średnio na wysokości około 25 metrów nad ziemią, ale są też gniazda wyżej do 40 metrów położone nad ziemią, także to są spore wysokości.
1: Dodam tylko jeszcze jedną ciekawostkę, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a ponad 2/3 z nich występuje właśnie na Podkarpaciu. Muzeum Narodowe w Szczecinie rozpoczęło badanie nad sensacyjnym znaleziskiem w Puszczy Bukowej. Chodzi o wykonany z brązu grot oszczepu oraz ozdobną szpilę.
2: Ze wstępnych ustaleń w muzeum pan datował grot między 3 a 5 epoką brązu.
1: Mówi znalazca Józef Doleżał ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf. Historia tzw. szpili póki co stoi pod znakiem zapytania. Bohater z kosiarką w Lesznie. O tym na koniec. Robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę społecznie już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
3: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
4: A dużo pan kosi?
3: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin. I to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję. Bo tu trzeba robić dużo kroków.
4: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
3: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
1: Z panem kosiarzem rozmawiał nasz reporter Tomek Szymlet. Jak słychać, w Lesznie bohater nie nosi peleryny, tylko kamizelkę z napisem koszę za darmo.

0: SK Rock Warszawa.
1: Tuż przed wizytą Trumpa atak na łożownika na dworcu w Nowym Jorku. Tragiczny wypadek w Ząbkach. Kierowca taksówki czeka na przesłuchanie. Tłumy na ulicach Krakowa, ulicami miasta przeszedł korowód smoków.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Atak nożownika w Nowym Jorku. Rannych zostało 6 osób, w tym jedna ciężko. Do serii napadów doszło na dworcu kolejowym Penn Station. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta na Manhattanie. Zdarzenie miało miejsce przed wizytą Donalda Trumpa na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany.
2: To jest raport.
1: Kierowca taksówki na aplikacji został zatrzymany. Czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawie. W Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia cały czas walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o przyczynach wypadku?
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
1: Za co grozi do 8 lat więzienia. Stan pacjentki jest stabilny, ale jej diagnostyka nadal trwa. Mowa o 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, która zachorowała podczas pobytu w Chinach. Polka wróciła do kraju w środę. Teraz jest pod opieką medyków z Wojskowego Szpitala we Wrocławiu.
5: Jest prowadzona szeroka diagnostyka laboratoryjna, plus dodatkowo jest konsultowana przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, m.in. chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Diagnostyka jest codziennie lub kilka razy dziennie prowadzona i w stosunku do uzyskanych wyników jest wprowadzane leczenie.
1: Mówił rzecznik szpitala Jan Kutny. Dziś egzamin z języka polskiego. O 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.

0: walka jest codziennie lub kilka razy dziennie prowadzona i w stosunku do uzyskanych wyników jest wprowadzane leczenie.
1: Mówił rzecznik szpitala Jan Kutny. Dziś egzamin z języka polskiego. O 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Przez powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wielkie, małe, kolorowe. Kraków opanowały smoki. W niedzielę ulicami miasta przeszedł korowód smoczych piękności. Pochód przyciągnął tłumy krakowian i turystów.
3: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
4: Ten różany, bo lubię przyrodę.
5: To ma róże zamiast ognia?
6: Różanka!
3: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
4: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
7: Płynie, płynie! Przez plus 7!
1: A około 30 imponujących smoków zostało przygotowanych przez uczestników z całej Polski.
8: Pogoda.
9: Dzień dobry Państwu, witamy
10: dobry.
9: W poniedziałek. W końcu czeka nas cały tydzień porządnej pracy. Dzisiaj, proszę Państwa, o poranku od stopni 11 na zachodzie naszego kraju, przez 12 w Bydgoszczy i Poznaniu oraz Łodzi, w Warszawie podobno 13 stopni z rana, w ciągu dnia od 21 stopni w Białymstoku, przez 22 stopnie w Warszawie, do 26 na zachodzie, czyli w okolicach Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Do tego wszystkiego możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale to szczególnie na Suwalszczyźnie. I dziś generalnie czeka nas dzień pogodny, ale kolejne nadchodzące dni mają już być więcej zachmurzenia na niebie i ma być też deszcz.
10: No tak, oczywiście, że tak, bo ja przecież przyjechałam z Edynburga, to musiałam tego deszczu trochę tutaj przywieźć, bo tam było jednak zdecydowanie bardziej chillowo, ale póki co to się jednak troszkę powygrzewam.
11: To dzisiaj ładny dzień pogodny z deszczem przy okazji. Drodzy Państwo, dzisiaj też dzień informatyka, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dbają o nasze komputery.
12: Co nosi Giermek rycerzowi informatykowi? Kopię zapasową.
13: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Co jest ponadczasowe? O to Państwa dzisiaj zapytamy.
9: Suchary, co robi informatyk na ślubnym kobiercu? Kończy pobieranie.
10: To prawda i pasja jest ponadczasowa. Chciałam od razu pozdrowić serdecznie Polę, która jest młodą basistką, która nas dzisiaj słucha.
11: Co w raportach, Aniu?
1: Emocje są ponadczasowe, a tych nam nie brakowało i nie będzie. Z Paryża wraca dziś Maja Chwalińska.

0: żywy po prostu cały czas jest aktualny. To jest nieprawdopodobne.
1: Absolutnie. Najpierw przez te 50 lat od 1949 ta książka wyprzedzała czasy, a później stała się tak aktualna, że do dziś możemy sobie do niej wracać i mówić, o Boże, to wszystko się dzieje i jest cały czas aktualne. I dlatego o tych ponadczasowych doświadczeniach Państwa i spostrzeżeniach sobie dzisiaj pogadamy.
2: Tak, i powiem Wam szczerze, że na mieście też mi wyszło takie filozoficzne trochę rozważania. Co jest ponadczasowe, ja pytam i uwaga...
3: Spokój. Jak kiedyś ktoś mądrze powiedział, jeżeli stracisz pieniądze, niewiele straciłeś. Jeżeli straciłeś zdrowie, dużo straciłeś. Natomiast jeżeli stracisz spokój, straciłeś wszystko.
2: Jak tam z waszym spokojem?
0: Świetnie, wiesz? Fantastycznie.
1: Już mnie nie denerwuj, dobra?
2: A w wyrazie spokój zawiera się słowo pokój. To później jeszcze o tym porozmawiamy, Wojtku.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
2: A nie, czekaj, to nie był pokój malowany, tylko łazienka.
0: Łazienka, jak każdy Polak urlop wziął, żeby malować.
2: Co gramy?
0: Foo Fighters gramy Unconditional.

0: Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Nie uwierzycie państwo, ale stoimy przy oknie i obserwujemy, jak jaskółki budują gniazdo. Czy właściwie chyba jeżyki. Nie, jaskółki, no bo jeżyki to...
1: Świetne są, słuchajcie.
2: Jeżyki są małe, mają kolce.
3: Właśnie. Masz to pierwszy dzwonek w tym tygodniu.
1: Mało tego, nie latają te jeżyki.
2: Latają tak, tylko w nocy.
0: Co jest ponadczasowe? Wojtka żarty. Badum jest.
2: Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest ponadczasowe. Takie rzeczy, do których często sobie wracamy, albo kiedy je usłyszymy, zobaczymy, o których pomyślimy, mówimy, no nie, no to zawsze się sprawdzało. Mhm. Ja na przykład sobie myślę, że takie trampki są ponadczasowe.
1: A żebyś wiedział, to prawda, ja sobie na przykład z Edynburga przywiozłam nowe trampki. Pomyślałam sobie, że bez trampek nie ma życia po prostu. Trampki to jest podstawa, ponieważ jedne trampki, co prawda udało mi się uprać w pralce, ale słuchajcie, w Atenach złapały wilgoć, a potem poszliśmy na Akropol i złapały pył i zrobiły się jak twardy pomnik.
2: No, w Stanach na przykład trampka na prezydenta nawet wybrali.
4: 6 na 9 w
0: To nie będzie normalny program, a miał być...

0: Jak to na poranku, my najpierw musimy wskoczyć do Meliny, ale zaraz potem Ania Kruszyńska i raport.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
3: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
2: Ale znieczulenie czy bez?
3: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
2: znieczulenia? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
3: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale co, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
2: Byłeś przytomny w trakcie?
3: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
2: No.
3: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ataki na cele wojskowe w Iranie zostały przeprowadzone rano przez izraelskie siły powietrzne. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, a doszło do niego godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna na Filipinach, to po potężnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao. Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku podało, że możliwe są fale sięgające nawet 3 metrów. Ostrzeżenie wydała także japońska agencja meteorologiczna. Z kolei indonezyjskie służby ogłosiły w północnej części kraju nakaz ewakuacji w związku z zagrożeniem tsunami.
5: To jest raport.
6: Dziś posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To po tym, jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A do tematu wrócimy o 7:00. Będzie to powitanie z Polską. 12 czerwca pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 odbędą rajd po kraju. Maszyny wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy, żeby Polacy mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem, zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk.
5: SK Rock Sport.
6: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu, przypomnijmy, w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwerewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobolego. Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadał mu 3. miejsce.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6 na 9.

0: ponadczasowe to jest otępienie po dobrym weekendzie, napisał do nas pan Jacek. Pan Jacek ma rację, a jak weekend trwał 4 dni, to tym bardziej.
1: No i dlatego jesteśmy tacy trochę, ale o co, ale gdzie ja, a co się wydarzyło? No i dzisiaj na temat tego, co jest ponadczasowe w związku z tym, że w 49 roku, tegoż dnia właśnie, czyli 8 czerwca, ukazała się powieść George'a Orwella, rok 1984, która zdecydowanie jest ponadczasowa i wiecznie aktualna.
2: Ale oddajemy też antenę w państwa władanie.
3: Dla mnie ponadczasowy może być to, że ktoś ma na przykład prawdziwego przyjaciela, z którym może się dzielić dobre i złe dni.
0: Trochę się baliśmy, jak Wojtek się odezwał, bo prosiliśmy, żeby żarty trzymał na koniec, a nie w połowie na przykład tego naszego wejścia antenowego, ale dobrze wytrzymał tym razem.
2: Tak jest. Też kiedyś miałem jednego przyjaciela, dałbym sobie za niego.
0: No proszę.
4: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: A on ciągle w formie.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczy łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rzeczy dzisiejsze temat dnia. Rosół może też trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Wyobraźcie sobie, Asiu, to jest szczególnie wiadomość dla ciebie.
1: Ważne, ja lubię rosół.
0: Nie wątpię. Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło właśnie projekt Tradycja rosołu w Polsce. I na swoim Facebooku umieścili post z komentarzem: rosół to coś więcej niż zupa. Zamieszczając tradycyjny przepis i pomysł wpisu rosołu na listę UNESCO. I tutaj cytat: wierzymy, że polski rosół zasługuje na wyróżnienie nie tylko jako potrawa, ale przede wszystkim jako część naszej historii, pamięci i rodzinnych tradycji.
1: Ciekawe, muzeum w Pałacu w Wilanowie, powiadasz, które myśliło. To oni się trochę rozprędzili ostatnio z tą imprezą techno i myślę, że chcą to teraz zatuszować rosołem. Zalać.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Drodzy Państwa, ci panowie wczoraj świętowali jubileusz 45-lecia na scenie w Opolu świętowali. Nazywają się Lady Punk.
4: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Prawie w każdym domu w Polsce w niedzielę słychać rozbijanie kotletów schabowych, a do nich musi być oczywiście rosół.
1: Tak jest, bo rosół jest ponadczasowy. Tak jak to...

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy, żeby nie było, że wypadliśmy z wprawy przez te 4 dni. U mnie tak. Tymczasem na Roland Garros Joanna Koroniewska kibicuje Maji Chwalińskiej, wymachując flagą Indonezji. Ja myślę, czepiają się. Przecież co, nie mogą sobie popatrzeć na flagę stojąc na głowie?
2: Otóż to. Drodzy Państwo, Dawid Podsiadło ogłasza na scenie. Jestem zajęty. Pewnie gra dużo koncertów.
3: Z kolei Kim i Khloe Kardashian zamieniły Grand Prix Monaco w istną rawię moda. Ja przy okazji chciałem zapytać, z kim spotyka się Lewis Hamilton?
1: No, z kim?
3: No to właśnie ja pytam, z kim.
1: No przecież mówię ci, że z kim.
3: Kończ, może to wiesz z kim?
2: Nie wiem z kim.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję -2000 zł za metr kwadratowy.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania.

0: rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Gwiazda, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
0: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Dziś posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i decyzja w sprawie prezydenta Zełenskiego. Jest coraz cieplej w raporcie wypoczynek nad wodą i ostrzeżenie lekarzy. Finalistka Roland Garros wraca do kraju. Po 9 maja wyląduje w Warszawie.
4: SK Rock. Raport.
3: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Wołodymir Zełenski straci order?
5: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: A UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, między innymi na Wołyniu.
4: To jest raport.
3: Ciało 43-letniej kobiety w jednym z mieszkań w Tczewie. Okoliczności jej śmierci wyjaśniają policjanci i prokuratura. Jedna osoba została zatrzymana.
6: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
3: Mówi Katarzyna Orzuk z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii. Jest coraz cieplej. Wiele osób planuje wypoczynek nad wodą. I tu ostrzeżenie lekarzy przed bardzo niebezpiecznymi skokami na główkę, mówi dr Izabela Hanek, kierująca SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu.
7: Urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii, gdzie ci młodzi ludzie trafiają.
3: Lekarze przestrzegają też przed wchodzeniem do zimnej wody pod wpływem alkoholu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
8: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
3: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie. Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę.
2: Pogoda.
9: O rany, proszę Państwa, każdy kibicuje w różnych dyscyplinach sportowych, ale w ten, właściwie nawet nie tylko w ten weekend, ale przez całe ostatnie 3 tygodnie chyba wszyscy byliśmy fanami tenisa i mam nadzieję, że tak pozostanie.
10: Ja to nawet fanką byłem.
9: No oczywiście, że tak. Kto się chwali? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to pogoda dzisiaj też godna pochwały, ale w ciągu tego tygodnia będzie coraz więcej.

0: Zachmurzenie i coraz więcej deszczu. Dziś na termometrach od stopni 20 na północy, czyli w okolicach Gdańska i Koszalina, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 26 Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.
1: Czyli Wojtek chciał po prostu powiedzieć, że akurat na przyszły weekend wszystko się skicha.
2: Tak jest, dokładnie. Pochwała, powiedział pan Wojtek. Chwała, to już blisko Chwalińska. Dzisiaj witamy ją na lotnisku, gratulujemy.
3: Na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.
1: No i takie rzeczy są ponadczasowe, czyli w projekcie przeżywanie niesamowitych historii, emocji, zawsze to w człowieku zostaje.
0: Co jest ponadczasowe, o tym dzisiaj razem z Państwem sobie rozmawiamy. Aniu, co u Ciebie w raporcie?
4: W Zakopanem chcą postawić urzędomat. Czy będzie ponadczasowy, tego nie wiem.
2: Urzędomat, mój Boże.

0: I zespołu Mysłowic, który mam wrażenie, że przeżywa drugą młodość i to jest też takie moje drugie spostrzeżenie, że ostatnio sentyment to jest coś, co napędza chyba całą scenę artystyczną w Polsce i na świecie.
1: Ale w ogóle sztukę, kulturę, my mamy po prostu takie rzeczy czasami, że właśnie ten sentyment do czegoś i jak się do czegoś wraca, to mam takie o, to jest naprawdę miłe. Jak postrzegacie rzeczy ponadczasowe, wzwaniacie się na naszego Messengera?
2: Chciałem się wypowiedzieć jako naczelny defetysta. Otóż według mnie ponadczasowa jest ludzka głupota. Ba, powiem więcej, czasami nawet wyprzedza własne czasy.
0: Przecież to widać po naszym programie.
3: Dobra, kończymy.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ja już będę tylko zapowiadał godzinę, bo Wojtka to się, drodzy państwo, dzisiaj nie wbijemy. Słuchaj, nie będziemy się z nim nawet ścigać.
1: Naprawdę jestem z ciebie dumna, Wojtku. Jesteś absolutnie w świetnej kondycji.
3: No chłop się wyspał, podobno 3 godziny spokój, dzisiaj spał, no. I proszę, strzela jak karabin maszynowy.
5: YouTube in a life teraz u nas.

0: Reklama.
1: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzy Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence.

0: sprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Reklama. SKOK Warszawa.

0: A mówiliśmy Państwu dzisiaj już o tym, że się przyglądaliśmy jaskółkom, tak naprawdę być może także jeżykom, a jak się okazuje, lubimy ptaki, więc zerknijmy, co u kolejnego gatunku słychać.
1: Lubimy ptaki, to prawda. Najpierw zacznijmy od historii samochodowej. Pewien pan, wyobraźcie sobie, kupił w Stanach Zjednoczonych w salonie Forda Pickupa F-250, podpisał papiery, że już, proszę bardzo, okej, okay, czekał na wydanie samochodu. I wtedy właśnie pracownik salonu zauważył, że na jednym z kół gniazdo zbudował sobie rudzik. A ponieważ w Stanach obowiązuje prawo, które obejmuje ochroną bardzo wiele gatunków ptaków, usunięcie tegoż gniazda rudzika wiązałoby się naprawdę z niemałą karą. Klient, który zapłacił za swojego pick-upa, trochę nie miał wyjścia, chłopak, i musiał poczekać, aż wyklują się małe rudziki. No i się wykluły. Jak już się pojawiły małe ptaszki, to dostały im imiona. I uwaga, jeden się nazywa Lagnat, czyli nakrętka koła, drugi się nazywa Excel, czyli ośka, jeden się nazywa Diesel, jeden się nazywa Turbo. Ładnie?
2: Pięknie, doskonale. Słuchajcie, już znane ornitologiczne przysłowie mówi: rudzik, ale fałszywy.
3: 6 na 9. Estero.
0: Bez polityki, proszę pana.

0: Lepiej być nie mogło, drodzy Państwo, 7.30 punktualnie, także raport Westerok, zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To na Filipinach po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Najbardziej ucierpiało południe kraju w rejonie miasta General Santos, które słynie z przemysłu przetwórstwa rybnego. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząs oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. Uszkodzeniom uległy budynki i infrastruktura.
1: To jest raport.
2: Dziś dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. O 9:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6 zł 48 groszy. To oznacza, że cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z piątkiem.

0: SK Rock Sport.
1: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobili złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przez własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu diamentowej ligi, skacząc zaledwie 5 metrów 80 centymetrów.

0: Poniedziałek to jest cudowny dzień i w ogóle początek tygodnia, w którym można zgarnąć nagrody od Eski Rock, drodzy Państwo.
1: Mamy bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi 17 czerwca już. No i mamy dla Was zadanie.
2: Tak jest. W związku z tym, że skład zespołu Kings of Leon to tak naprawdę trzech braci i ich kuzyn, wszyscy o tym samym pięknym nazwisku Followill, ich nazwa nawiązuje do ich dziadka, który miał na imię Leon.
0: A, bo myślałem, że King.
2: Nie, King... Oni są królami Leona.
1: Przy okazji był królem, ale to, wiesz, mało istotne.
2: Każdy dziadek jest królem dla swoich wnuków. Proszę Państwa, my z tej okazji chcemy Was zachęcić do takiego małej zabawy, w której trzeba ruszyć szarymi komórkami i wymyślić nazwę swojego zespołu, w której zaszyfrowane będzie jakieś imię.
1: Nie wiem, na przykład Grzmot Ryszarda.
2: Na przykład.
0: Właśnie tak. Zaproszenia czekają podwójne na koncert formacji Kings of Leon w Łodzi. Piszcie Messenger Eski Rock do nie wróć, nie piszcie. Nagrywajcie
2: na Messengerze. Tak jest.
0: Tam czekamy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: No, to jedziemy.

0: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
0: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
4: Reklama.

0: To był T-Love, to był King. Jak dodamy King i S, to będzie Kings of Leon.
1: Bo już to ładnie dodałeś. Okazuje się, że Kondzio, moi drodzy, umie dodawać. My was zapraszamy dzisiaj na koncert Kings of Leon w Łodzi 17 czerwca.
2: Panie, gdzie tam było S? King bez S. Proszę Państwa.
1: I prosimy, bez Leona w dodatku, wyobrażasz sobie.
2: Prosimy, żebyście wymyślili nazwę zespołu, w której zaszyfrowane jest imię. Pani Kasia napisała, nazwałabym swoją kapelę Mielony Tony.
0: Dobre,
1: świetne,
0: dobre.
1: To jest. Podoba mi się, jeszcze w dodatku mam mielone w sobie, więc jakby, wiesz, no to od razu tak, smakowicie.
0: Drodzy Państwo, Państwa głosóweczki, a później jury uda się na obrady.
3: To ja też nawiążę do mojego dziadka i jego imienia. Jerzyki Jerzego.
4: Ja mam świetną nazwę. Myślę, że taka Dzida, Belzebuba byłaby perfekcyjnym zespołem.
5: Moje zaszyfrowane imię mieści się w słowie mekto, a rozszyfrować je można wielokrotnie to powtarzając, czyli mektomek, tomek, tomek, tomek, tomek, tomek, tomek.
6: Ja tam bardzo lubię nazwę Dzieci, które bodą.
7: Cześć, Ola z tej strony. Mój zespół rockowy nazywałby się Grzyby z koszyka Aleksandry. Pozdrawiam.
8: Hej, ja w sprawie konkursu zdążyłam siostrę, a na imię Ania to przyszło mi do głowy, że mogłybyśmy się nazywać Rokowianki. Myślę, że nie zła nazwa.
2: O, ciekawe.
1: Ciekawe. Grzyby z koszyka Aleksandry, dobrze powiedziałam, tak? Grzyby z koszyka Aleksandry. Strasznie długo trzeba byłoby zapowiadać koncert.
2: Nie wiadomo, z czym to zjeść.
9: 6 na 9. Estero.
0: Drodzy Państwo, ostatnia szansa, bo przed godziną 8 zaproszenie podwójne na Kings of Leon trafi w Wasze ręce. Messenger Eski Rock, nazwa zespołu i co w środku? Imię zaszyte.
1: Imię.
0: Czekamy.

0: Kapituła nasza udała się na obrady, ale jak powiedział pan Wojtek, co zrobiła kapituła?
1: Skapitulowała, proszę państwa. Kończy optymistycznie, powiedział, że za kilka minut rozwiążemy konkurs. Nie. I w tym czasie przybyło 50 nowych zgłoszeń, musimy ich wszystkich wysłuchać.
0: Drodzy państwo, rozwiązanie konkursu w najbliższą środę.
2: Dobra, nie szalej, poczekaj, bo 17 czerwca jest konkurs. Damy radę, będziemy dzielni.
0: To tak, co mają zrobić nasi słuchacze? Podpowiedzmy jeszcze...
1: Przypominamy w nawiązaniu do nazwy zespołu Kings of Leon. Prosimy, żebyście państwo stworzyli nową nazwę nowego potencjalnego zespołu z imieniem w środku.
0: Otóż to, pan Sławomir, który zdążył się wbić jeszcze przed ósmą.
3: Do mnie pasuje tylko jedna nazwa. Zespół nazywałby się Sławomir i Spalone Synapsy.
0: Czekamy na więcej. Ciekawe. Rozwiązanie po godzinie 8, inaczej się nie da.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: A już teraz metalowy zespół roku. Koma!
5: Złośliwości.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Doda odsłoniła pośladki w Opolu. Widzowie się burzą. Pomyliła kluby? Czyli można być jednocześnie gołodupcem i nim nie być.
2: Ja w sumie też mam oczęścia chciała. Kylie Jenner i jej podrasowany biust relaksują się na rajskiej plaży i tak się przyglądam, jaka to rasa biustu, to ja nie wiem, się chyba nie znam.
3: Przekazuję, ja też oczęścia chciała. Robert Lewandowski tańczy jak Michael Jackson na rocznicowej balandze szczęsnych. Po prostu łapał się za jajka.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach.

0: Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.
2: Spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach. Dziś przesłuchanie kierowcy. W raporcie Filipiny i najnowsze informacje po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Ma odciążyć mieszkańców. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat.
3: Eskarok. Raport.
2: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 37-letni obywatel Turcji miał według śledczych doprowadzić do tragedii, próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo. W wyniku zderzenia zginęły dwie osoby, trzecia nadal walczy o życie w szpitalu. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
3: To jest raport.
2: Co najmniej 8 osób nie żyje, a 200 zostało rannych po niszczycielskim trzęsieniu ziemi na Filipinach. Najbardziej ucierpiało południe kraju. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. Uszkodzeniom uległy budynki i infrastruktura. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Jak podaje Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii, głębokość trzęsienia ziemi wyniosła 10 kilometrów. Teraz Iława jest pierwsza ofiara śmiertelna kąpieli w jeziorze Jeziorak. Do tragedii doszło w sobotę na wysokości miejscowości Wieprz, mówi Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
5: Około godziny 21.30 został wyciągnięty z jeziora Jeziorak. Niestety prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
2: Ciało zabezpieczono do autopsji, by określić przyczynę śmierci. Teraz ważna informacja dla kierowców. Są utrudnienia na S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na wysokości miejscowości Sielce ciężarówka wpadła do rowu. Na jezdni w kierunku Lublina ruch odbywa się tylko lewym pasem.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki, mówi Łukasz Dorula, radny powiatu tatrzańskiego, który zainicjował pomysł postawienia urzędomatu po tym, jak musiał wziąć dzień wolny w pracy, by załatwić urzędowe sprawy.
6: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
2: Urzędomat musiałby stanąć tuż przy urzędzie starostwa, by był monitorowany całą dobę. Jak na razie żaden inny urząd na Podhalu nie zdecydował się na podobne rozwiązanie.
1: Pogoda.
7: Podstawowe pytanie brzmi, czy taki urzędomat o godzinie 8.05 idzie na kawę?
8: Ależ oczywiście, że tak. Słuchaj, urzędomat też człowiek.
7: No mam nadzieję, bo inaczej to się nie liczy. Proszę Państwa, poranek dzisiaj z temperaturami od 11 do 13 stopni powyżej zera w ciągu dnia, od 19 w Gdańsku, przez 21 w Olsztynie, 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi. Najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, tam do stopni 26.
9: Drodzy Państwo, ponieważ Maja Chwalińska została drugą najlepszą zawodniczką podczas paryskiego turnieju, cały świat teraz uczy się poprawnie wymawiać jej nazwisko. Za moment Wimbledon, być może tam wystartuje. Jak jest Chwalińska po amerykańsku?
10: Chwalińska?
9: No, sprawdźmy. No.
11: Maja?
10: Chwalińska.
11: Chwalińska.
10: Can I have a small child over you?
11: Okay, do it, yeah, yeah. You got it.
10: Maja? Chwalińska.
12: Chwalińska.
11: Nice.
12: Chwalińska.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: No i powinna to być nazwa zespołu od razu, proszę bardzo. Chwalińska Band.
7: Na pewno tak. Po angielsku to powinno być Maya Praise.
9: Tak, o czym w raportach?
2: Odliczamy do 9.25. Wtedy w Warszawie wyląduje Maya Chwalińska.
9: O, wow,
2: finalistka.
9: Yeah.

0: No, sobie robotę wymyślili, proszę bardzo.
1: Słuchajcie, tu się zrobiło naprawdę poważne zamieszanie, bo tych zgłoszeń do konkursu jest bardzo dużo i wszystkie są świetne. Ja trochę zgłupiałam.
2: No i dzięki, że wam to załatwiliśmy. No.
3: Niestety jury, drodzy państwo, też nie może się ze sobą zgodzić. To jest pewien problem.
1: No i ale co teraz będzie?
3: Posłuchajmy może po kolei kilku waszych propozycji.
4: Cześć, moja ekipa nazywałaby się Grzeszny Grzechu. Pozdrawiam.
5: Cześć, proponuję nazwę zespołu Dzieci Filozofii.
6: Małe Marzenia Komarka.
7: Agliki Zo? A może Franek Kimono?
8: No i Von Ameryką.
9: Jeśli chodzi o nazwę zespołu, moja powinna brzmieć Wajchę Przełóż. Myślę, że wiecie, jakie imię tam zostało zaszyfrowane.
10: Manna z nieba.
3: Ale patrząc na nasze reakcje, no i Von Ameryko.
2: I Von Ameryko ładne.
1: Świetne
2: Manna
1: jest.
2: Z nieba też no. Fajne. Mateusz Wajchę Przełóż.
3: Słuchaj, jeszcze jedna propozycja.
11: Myślę o tym imieniu i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to ewaluacja.
3: Drodzy państwo, koncert Kings of Leon. Podwójne zaproszenie na ten koncert czekało, czas przeszły, bo teraz musimy już tylko i wyłącznie podjąć decyzję. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie podjąć ją w tej chwili?
2: Tak jest. Na koncert idzie pan Michał z ewaluacją.
3: No to mamy go!
1: Dzięki ci,
3: no
1: Wojtek.
3: To mamy! Dzięki, Wojtas. Dobrze, że tu jesteś.
1: Dobrze, super. Że jesteś. Chłopie,
2: mam nadzieję, że zagracie jako support czy coś.
1: Nie wiem.
3: Naprawdę dobrze, Wojtek, że ty dzisiaj kończysz, bo wiadomo, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Także gratuluję.
12: 6 na 9 w S0. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: O czym to było, Kondziu?
3: No, że jest tutaj,
1: tak,
3: że
1: jest,
3: wiesz,
1: super,
3: każda dyskusja kończona przez Wojtka.
1: Świetnie,
3: kropka, dobranoc, grajcie
1: jeszcze
3: muzykę.
1: Ma 45 minut programu, niech on jeszcze nie kończy.
3: 45 minut, nie ma takiej opcji, żeby doniósł. No chyba, że... Ma sens.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: AC/DC, absolutnie ponadczasowy zespół i dzisiaj rozmawiamy sobie razem z Państwem o tym, co jest ponadczasowo. Okazuje się, że ponadczasowa jest też pewna linia autobusowa w naszym kraju.
1: Właśnie Highway to Hell. 26 czerwca wraca autobusowa linia na Hell o numerze 666. Bezpośrednio z Krakowa i Warszawy dojdziemy do piekła, ale lokalny kościół jest oburzony. Skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Takie podejście przewodnika podważa działania duszpasterskie lokalnego kościoła. A, dajcie spokój. O polskim autobusie piszą nawet brytyjskie i amerykańskie media. W tradycji chrześcijańskiej liczba 666 jest znana jako liczba bestii. I tu
2: tak.
1: Wiemy.
2: Mhm. Autobus poprowadzi Nergal.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: I będzie przegryzał bilety.

0: 8.31 na zegarach, przed nami raport Eski Rock w wykonaniu Ani Kruszyńskiej.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam na początek. Śląski paraliż na autostradzie A4. Droga zablokowana jest przez ciężarówkę. Samochód przewrócił się przed 7 na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Według wstępnych ustaleń powodem był wystrzał opony. Kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem. Cały ładunek tony rolniczej paszy wysypał się na jezdnię. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana, a kierowcy utknęli w gigantycznych korkach. Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Chodzi o ustawę, którą planuje wprowadzić rząd. Ma ona zapewnić artystom z niskimi dochodami dopłaty do składek ZUS i dostęp do pełnych świadczeń pod warunkiem uzyskania statusu artysty zawodowego. 74% Polaków sprzeciwia się rządowym dopłatom do emerytur artystów, a tylko 11% popiera takie rozwiązanie.
1: To jest raport.
2: Piotrków Trybunalski przeniósł się w czasie. Wszystko za sprawą historycznego pikniku wioska Wikingów. Na miejscu można było spotkać dawnych wojowników, w tym legendarnych gladiatorów. Była też średniowieczna kuchnia i rzemiosło, mówi Izabela Daniels z Akademii Piotrkowskiej.
3: Pokazanie i zaprezentowanie odtwórstwa historycznego pomaga, że historia niekoniecznie ma się kojarzyć z nauczaniem jej w szkole. Można czerpać się z niej wiele rzeczy w sposób praktyczny.
2: Dodajmy, że była to już 13. edycja tego wydarzenia w Piotrkowie.
1: SK Rock Sport.
2: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20.15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
4: Ziętarska, Olszewski, Górals.

0: co powinno być ponadczasowe, co jest ponadczasowe, o tym sobie dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy. Na pewno w kontekście muzyki płyty winylowe w ostatnim czasie mam wrażenie, że przeżywają jakiś renesans i nawet jeżeli ktoś nie posiada urządzenia do odtwarzania tychże płyt winylowych, to fajnie je posiadać.
1: No ale widzisz, bo to jest znowu kwestia ponadczasowości sentymentów. Ja mam wrażenie, że płyty winylowe to jest właśnie też pewien rodzaj sentymentu, który mamy. Są też tacy, którzy kolekcjonują kasety magnetofonowe, też z sentymentu.
2: Ale masz je jeszcze gdzie odtworzyć, bo ja zauważyłem, że z płytami CD jest już taki problem, że dzisiaj miałbym problem, żeby je w domu odtworzyć.
1: Wiesz? CD mam w domu, natomiast w sensie do odtwarzania, natomiast niestety przestałam mieć odtwarzacz kaset w momencie, w którym sprzedałam swojego Mercedesa W124 Balerona, który jeszcze rzeczywiście miał fajnego Beckera, w którym można było takie rzeczy odsłuchiwać.
2: Tak sobie
1: ale
2: pomyślałem, że to będzie historia samochodowa, bo ja też tak sobie pomyślałem, że ostatni odtwarzacz kasetowy sprzedałem z takim samochodem, który miał w środku radio Safari. I tam był taki slot właśnie na kasetę.
1: Był Safari, było.
0: Co, wychodziły
1: tak.
0: Z niego lwy? No.
2: Tak było, panie Wojtku. Drodzy Państwo.
1: Kings of Leon słuchał wtedy właśnie.
2: Co jest ponadczasowe? O to Państwa dzisiaj pytamy.
3: Co jest ponadczasowe? Powiem Wam, to chyba bieganie. Co prawda półmaratończykiem nie jestem, nie biegałam, ale kibicowałam ostro. Podziwiam ich, bo ja po tym półmaratonie przeszłam, nie wiem, z 20 kilometrów jako kibic i nogi mnie bolą dzisiaj.
4: Moim zdaniem ponadczasową jest mała czasowa.

0: Czarna i każda kobieta powinna mieć taką w szafie.
1: Tak, zgadzam się, jestem absolutnie nie dość, że w szafie to jeszcze fajnie jest mieć małą czarną w filiżance.
2: Otóż to. To prawda. To prawda.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści.

Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści.

0: złotych. Pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Greenfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Reklama.
10: Eska Rock Warszawa.

0: Ja przepraszam, ja wiem, że my o tym, co ponadczasowe, ale mówiliśmy o tym, że gapienie się na ptaki jest ponadczasowe i że to jest niesamowite. I te jaskółki cały czas, słuchajcie, za naszym oknem zasuwają i Wojtek sprawdził, bo zadała mu to pytanie, ile kilometrów na godzinę osiąga taka jaskółka, bo ja cały czas mam wrażenie, że któraś się rozcilapcia mam na szybie, ale na szczęście omijają.
1: Drodzy Państwo, kończymy program już za chwilę, bo musimy sobie ptaki obejrzeć, ale zanim skończymy nasz program, to jeszcze wracamy
0: do tego, co jest ponadczasowe. Chodziło o to, że jest, że zaraz będzie ponadczasowe, jeśli szybko i tam było 30-60 km na godzinę?
2: Tak,
0: właśnie.
2: W takim przelotowej, jak kiedy gonią komary nawet do 100 na godzinę. Masz
0: takiego samochód.
2: Szybkiego ptaka?
0: Jak...
1: A propos samochodów.
3: No mam nadzieję, że ponadczasowa będzie amerykańska motoryzacja, no bo europejskiej już nie ma. No i nie będziemy jeździć kartonami mleka.
1: Mój ptak jest tak wolny, że i tak nie udaje mi się nikogo dogonić.
4: 6 na 9.

0: Tak zaraz będzie właśnie. Ale gdzie oni są? Gdzie oni są? Poszli już?
1: Ale wiesz, nikt nie dośpiewa dalej, zabrakło ich, tylko wręcz odwrotnie. Gdzie oni są? Oh yeah!
0: Oh yeah! Poszli sobie już to 6 na 9. Dajcie spokój.
2: Jaro tak zaraz zrobi.
0: No?
1: Dziękujemy Państwu, do jutra.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
3: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Niskie ceny są codziennie.

0: Na Okęciu tłumy kibiców Maji Chwalińskiej za pół godziny wyląduje samolot z Paryża. Powinien zostać odebrany profesor Majchrowski o orderze dla prezydenta Zobańskiego. W weekend utonęła jedna osoba w raporcie Tragiczny bilans RCB.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęcie już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z kibicami?
2: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Maji czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
3: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
2: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
0: Tymczasem w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce.
1: To jest raport.
0: Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane. O to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
4: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne. Czy należało nadawać, bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
0: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania. A posiedzenie kapituły rusza za godzinę. W weekend utonęła jedna osoba, a od 1 kwietnia 39 osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprz w województwie warmińsko-mazurskim. Miejscowość jest położona nad jeziorakiem. To pierwsze takie tragiczne zdarzenie w czerwcu. Ze statystyk prowadzonych przez RCB wynika, że ofiarami utonięć są głównie mężczyźni. Ponad 30 przypadków. Wśród ofiar jest troje dzieci. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, nie pozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze Lublin. Jak co roku tłumy spragnionych wyjątkowych artystycznych doznań odwiedziły centrum miasta. Za nami 20 już Noc Kultury.
5: Rokrocznie jestem na Nocy Kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienia różne.
6: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieliśmy, ale wszystko przed nami.
5: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary przede wszystkim fajne.
7: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
8: Coś pięknego w takim tworzeniu? Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jak najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
9: To jest 20 Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy i wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
0: A hasłem tegorocznej odsłony imprezy była dobranoc.
10: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, na północy przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 17 do 20 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
10: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Mam nadzieję, że Państwu było w długi weekend wesoło. U mnie było też wesoło. Kilka dni spędzonych na festiwalach z naprawdę głośną muzyką. Na festiwalu w zasadzie. A nie, na dwóch, bo przecież jeszcze był Impact po drodze. A potem Mystic, do którego festiwalu wrócę, ale nie dzisiaj. Państwo pozwolą, że dzień nabiorę trochę dystansu. Odpocznę nieco, a podsumowanie zrobimy sobie jutro wieczorem w audycji. To był dobry rok. Na razie mamy kwadrans po dziewiątej. Poniedziałek, 8 dzień czerwca. W kalendarzu kultowe historie. Czas zacząć. Pan Jaro mówi... Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution, Nothing But Thieves.

0: 3/4 piosenek ponoć napisanych i stworzonych w historii muzyki opowiada o miłości, ale wśród nich są takie słabe i takie fajne i piękne jak ta Counting Crows. No dobrze, teraz cofniemy się do lat 80.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Będzie o przełomie w karierze zespołu Survivor. Amerykańska kapela na początku lat 80. dostała wiadomość od Sylwestra Stallone, aktora i też producenta filmu, który właśnie tworzył, by napisali dla niego piosenkę. Podobno Sylwester słyszał ich numer Poor Man's Son i chciał utworu podobnego do niego, jak i do Another One Bites the Dust zespołu Queen, który na początku Sylwester sobie upatrzył jako motyw główny w filmie Rocky 3. Zespół przystał na jego prośbę, no i stworzył hit, który zaraz Państwu zagram. Piosenkę, która osiągnęła absolutny szczyt. Na liście Billboard byli z tym numerem na miejscu pierwszym przez 6 kolejnych tygodni. Numer przyniósł im nagrody Grammy w kategorii najlepszy występ rockowy duetu lub grupy z wokalem, no i też była nominacja do Oscara, którego koniec końców grupa Survivor nie dostała. Eye of the Tiger, rok 82. Najpierw był film, a potem piosenka trafiła na album, który ma dzisiaj 44 urodziny.

0: prawie 2 lata temu. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale tyle czasu minęło od ich koncertu na Poland Rocku. Widziałem ich właśnie tam w Czaplinku, na małej, tylko z nazwy scenie, i to był naprawdę dobry koncert. I można do niego wracać, bo zdaje się, że wyszedł chwilę potem na płycie koncertowej. Piękne to chwile. Lubię festiwale, choć akurat wróciłem z jednego, czyli z Mystic, jestem trochę zmęczony muzyką, ale proszę się nie denerwować, jeszcze na kilku w tym roku się pojawię, o czym będę Państwu donosił. 9:35 na zegarze, za moment wsiądziemy na rowery.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
7: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
8: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin.

0: miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
7: SK Rock Radar.
8: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Paul McCartney pojawi się jako gość na nowym albumie The Rolling Stones. W wywiadzie opisał ogromne emocje i dziecięcą radość, jakie odczuwał podczas nagrywania Falling Tongues. Jak mówił, mógłbym być cyniczny i machnąć ręką, u mnie to zadziałało w drugą stronę. A więcej o współpracy byłego Beatlesa z The Rolling Stones przeczytacie na skrock.pl.
6: SK Rock Radar.
9: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie SK Rock.
10: Oczywiście.
11: Hi, this is Real Will

Bicycle Race. To jest zdecydowanie świetny czas na tobie podróżować rowerem. Dokądkolwiek. Do pracy, czy też do sklepu, czy też po prostu dla przyjemności. I tej przyjemności Państwu skorzystania z dwóch kółek życzę jak najwięcej. A teraz wracamy do muzyki. Moją ulubioną kapelą, to już Państwu parę razy mówiłem, jest najprawdopodobniej Faith No More. Mówię najprawdopodobniej, bo tych ulubionych mam kilka, ale gdybym miał wybrać jedną, no to pewnie byłoby to właśnie to cudo z Kalifornii. Ulubionym albumem zespołu Faith No More jest King for a Day, Fool for a Lifetime, czyli ta płyta z czerwoną okładką, z pieskiem i policjantem, rysowana, a nie ze zdjęciem. Ale gdybym miał wybrać płytę numer dwa ze swoich ulubionych tego projektu muzycznego, to byłaby to pewnie ta płyta Angel Dust. Płyta, która ma właśnie 34 urodziny. Właśnie tyle minęło od jej premiery, od pojawienia się w sklepach. I jest na tej płycie przecudowna piosenka o tytule Midlife Crisis. Faith No More.

0: Gdyby tak tylko spojrzeć na nazwę tej kapeli, można byłoby pomyśleć, że to zespół złożony z jakichś barberów. A to nie do końca prawda. Razor Light, ich Ameryka Westerok. Teraz przed nami raport o 10:00. Po nim pojawi się kapela, która chwilę temu dwukrotnie grała na polskiej ziemi. Nazywają się Guns N' Roses.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
6: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroën.
20: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
21: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
22: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie.

0: oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Kolejny alarm. Samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Za chwilę posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i decyzja w sprawie Zełenskiego. Maja Chwalińska już w kraju. Na Okęciu finalistkę Rolanda Garrosa przywitali kibice.
4: SK Rock. Raport.
3: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny alarm. Samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. O możliwym zagrożeniu poinformowały na platformie X siły zbrojne. Jednocześnie zapewniły, że na razie nie są wymagane żadne dodatkowe działania, a o ewentualnych zmianach mieszkańcy zostaną niezwłocznie powiadomieni. W czwartek dowódca sił zbrojnych Łotwy ostrzegł w rozmowie z dziennikiem Financial Times, że Rosja zyskała przewagę technologiczną. Może ją wykorzystać do ataku na NATO do końca 2028 roku. Szczególnie narażona na incydenty związane z dronami jest wschodnia część Łotwy. 7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium kraju i uszkodziły magazyn ropy.
1: To jest raport.
3: Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wszystko po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To po decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Co dalej z tą mocną rysą w relacjach?
5: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas order Orła Białego odebrano tylko

to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas order Orła Białego odebrano tylko

0: skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. A dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
3: SK Rock Biznes.
2: A dochód Maji Chwalińskiej uzyskany w turnieju Roland Garros zostanie opodatkowany we Francji. Tak wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, niedługo będzie się widział z ministrem finansów Francji i poruszy temat ewentualnego zwolnienia z podatku dochodów Chwalińskiej w Roland Garros. Zastrzegł jednak, że francuski fiskus ma swoje zasady i stara się unikać wyjątków. Podejrzenie zmowy na rynku pracy na Dolnym Śląsku. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające. Pracownicy urzędu przeprowadzili przeszukania w siedzibach przedsiębiorstw z powiatu Bolesławieckiego i Wrocławia. Przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku mają dostęp do tej samej puli pracowników i rywalizują o nich. Dlatego wspólne ustalenia, które mają uniemożliwić lub utrudnić zmianę pracodawcy, stanowią ograniczenie konkurencji na rynku. Jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,68 zł, za euro 4,24 zł. Aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 4,91 zł.
3: Pogoda.
2: Dziś pogodnie, na północy przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 23 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 17 do 20 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali.
3: Eska Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza

0: z albumu o tytule Pieprz, którego tytułu, zakładam, nie jest opisem pewnego zielska czy też przyprawy. No ale co ja tam wiem. Rok 99, zespół ONA, ich przedostatni krążek. Piękne to były lata, ale to se ne wrati. Za to cały czas aktywny, wielki, absolutnie kosmiczny, być może najwybitniejszy kompozytor z tych jeszcze żyjących na naszej planecie. Paul McCartney. On wciąż działa. Come Inside.
1: Ten kawałek.

0: life.
1: It's my life, zespół Bon Jovi. A teraz Państwo pozwolą, że trochę się wzruszę.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Bo będzie o kobiecie, o której w zasadzie od początku było wiadomo, że jest zjawiskowa. Jest taki film dokumentalny o Manamie z roku 83. Czuję się świetnie. Tam pada takie stwierdzenie, że jest polskim Mickiem Jaggerem. Porównanie wcale nie na wyrost. Mówiono też, że jest trochę jak Patti Smith czy Blondie, ale była jednocześnie oryginalna i wyjątkowa. Szła swoją, często dość krętą drogę, ale nie pozwalała sobie na nudę. Uwodziła, zdradzała, kochała i porzucała. Miała to, o czym inne wokalistki mogą tylko pomarzyć. Absolutną władzę nad tłumem. A to, co robiła na scenie przez lata, było połączeniem takiego punkowego buntu, trochę hipisowskiego ducha i też takiego, czasem mówią, kościelnego mroku. Prawdziwie wybuchowa mieszanka. Miała dzisiaj urodziny. 75. Cora.

0: albumu War. Polska piosenka, tak można o niej powiedzieć, czyli New Year's Day. To YouTube. Maja Chwalińska, to Państwo wiedzą, bo wszyscy o tym mówią, wylądowała godzinę temu na Okęciu. Witał ją tłum kibiców. Ktoś podobno wypuścił na przywitanie piosenkę z serialu animowanego o przygodach Pszczółki Mai. Ja się dziwię osobiście, że nie poproszono o udział w tej uroczystości Zenka Martyniuka. No przecież mógłby zaśpiewać swoją piosenkę o Mai.
1: Pszczółka Maja sobie lata, zbiera nektar gdzieś na kwiata.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
3: Czerwiec.
2: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
3: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
3: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.

0: Nowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
6: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
11: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak.
12: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
6: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
10: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
0: Reklama.
15: Hey, what's up? We're Papa Roach.
16: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
17: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

cały czas przypominamy, że nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. A więc z Kotliny Kłodzkiej zespół o nazwie The Clash. W ostatnim finale turnieju w Paryżu, tenisowego turnieju Roland Garros, pan Flea, czyli basista zespołu, kibicował, no właśnie, nie naszej, nie Mai. I tak się zastanawiałem, czy nie zrobić jakiegoś małego buntu i na przykład przez tydzień nie wspominać o twórczości tego zespołu. No ale już mi minęło. Tym bardziej, że okazja jest taka, by wspomnieć 7 studyjny album zespołu o tytule Californication. I ta płyta ma dzisiaj urodziny. Już 27.

0: kiedy w sobotni wieczór, a w zasadzie po nim, pytałem Państwa, jak wrażenia z koncertu Behemota, który zamykał festiwal na dużej scenie, to część z Was odpowiadała o tym, że z Behemotem jest trochę jak z Rammsteinem. Możesz nie kochać, ale musisz szanować. No i coś jest na rzeczy. Engel i Rammstein. A do wspomnień i o mojej opinii do festiwalu Mystic się odnoszących jutro wrócimy po 21 w audycji To był dobry rok. Na razie jest poniedziałek i zbliża się 11. Przed nami raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzeńskie i odciążyć mieszkańców.
3: Podstawowe pytanie brzmi, czy taki urzędomat o godzinie 8.05 idzie na kawę?
4: Ależ oczywiście, że tak. Co, urzędomat też człowiek.
3: Kim i Khloe Kardashian zamieniły Grand Prix Monaco w istną Rawię Mota. Ja przy okazji chciałem zapytać, z kim spotyka się Lewis Hamilton?
4: No, z kim?
3: No to właśnie ja pytam, z kim.
4: No przecież mówię ci, że z kim.
3: W końcu może to wiesz z kim?
5: Nie wiem z kim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
6: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina.
7: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystko

0: wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
7: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Zachwyciła nie tylko fanów tenisa. Maja Chwalińska wróciła do Polski. Na przechodniu spadło drzewo. Akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Króluje borowik cyglastopory. W świętokrzyskim sezon na grzyby.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski, między nimi Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców i rozdawała autografy. Spotkała się z owacyjnym przyjęciem fanów. Po takim sukcesie nie mogło nas tutaj dzisiaj zabraknąć, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
9: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
7: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A jeszcze dziś Maja spotka się z dziennikarzami.
8: To jest raport.
7: Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
10: Są osoby, dwie poszkodowane. Te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
7: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Okoliczności tych wydarzeń bada teraz policja. Polska ambasada w Tel Awiwie dziś zamknięta. Ma to związek z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu. Placówka wezwała do stosowania się do instrukcji służb. W nocy doszło do wzajemnego ostrzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów z jednej, a Izraela z drugiej strony. W rezultacie w Izraelu uszkodzonych zostało kilka domów. W całym kraju zamknięto szkoły i wprowadzono ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Plaże zostały zamknięte dla ogółu społeczeństwa, a miejsca pracy mogą kontynuować działalność tylko wtedy, gdy pracownicy w odpowiednim czasie uzyskają dostęp do bezpiecznych schronień. Do odwołania wstrzymane zostały także loty.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Sezon na grzyby rozpoczęty. Tak jest w świętokrzyskich lasach. Po ostatnich opadach pojawiły się pierwsze okazy. Grzybiarze już o świcie ruszyli na leśne ścieżki.
11: Chodzi się o świcie na grzyby.

0: Raportu w SC Rock.
1: Sezon na grzyby rozpoczęty. Tak jest w świętokrzyskich lasach. Po ostatnich opadach pojawiły się pierwsze okazy. Grzybiarze już o świcie ruszyli na leśne ścieżki.
2: Chodzi się o świcie na grzyby.

0: Ciekawe, że nie był robaciem.
1: Przy tej okazji Sanepid w Starachowicach przypomina, że grzybów nie należy zbierać do plastikowych reklamówek. Najlepiej używać przewiewnych, wiklinowych koszy, mówi dyrektor stacji Ewa Druszcz.
2: Pani zebrała grzyby w niedzielę, przyszła w poniedziałek, przyniosła te grzyby w reklamówce w poniedziałek, więc od razu powiedzieliśmy, że no już nie będziemy ich oglądać, ponieważ one się nadają do, że tak powiem, wyrzucenia.
1: A o tej porze roku jednym z pierwszych gatunków pojawiających się w świętokrzyskich lasach jest borowik cygla stopory.
3: Pogoda.
1: Dziś pogodnie na zachodzie i południowym zachodzie, na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i przelotne opady deszczu, a dodatkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura od 17 stopni nad morzem, około 22 na północy, w centrum maksymalnie 24 stopnie, a najcieplej dziś na zachodzie, południowym zachodzie i na południu, tam 26 kresek.
3: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: to jeszcze lata 70. i drugi krążek zespołu The Police, czyli Regatta de Blanc. Message in Bottle. Witamy po 11:00, ostatnia godzinka przedpołudniowa, w ten pierwszy po długim weekendzie dzień. No, wiem, że niektórym z Państwa może być ciężko. Niektórzy coś piszą mi o jakimś syndromie odstawienia, ale nie chcę chyba wnikać w szczegóły.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oby szybko wrócili Państwo do formy, bo kolejny długi weekend, no, dopiero przed nami. Hen gdzieś daleko na horyzoncie. Cryogen, różni śpiewają w tej piosence Muse. Niech zagrają.

0: Alice in Chains z moją ulubioną piosenką. Na antenie jest Kira Good. 26 już minut po 11. Teraz historia, w którą nie mogę uwierzyć, ale oni upierają się, że się wydarzyła. Więc niech im będzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będzie o Deep Purple. 8 czerwca roku 1970 z niewiadomych do końca powodów, no nie wiem, nie było nawigacji w telefonach, zespół nie wylewał za kołnierz, nie mam pojęcia, ale zespół Deep Purple grający trasę w RFN, był jakiś taki kraj, państwo pamiętają, czyli zachodni Niemcy, znalazł się na granicy z DDR, czyli tą wschodnią częścią Niemiec. I miał zostać przejęty przez oddział ludowej wschodnio-niemieckiej milicji. Smutni panowie mieli położyć rączki na sprzęcie muzycznym zespołu, informując, że go rekwirują. Opiekujący się nimi zachodnio-niemieccy tour menedżerowie robili wszystko, by wyjaśnić panom w mundurach, że długowości ubrani w kolorowe ciuchy nie mają nic wspólnego z CIA czy brytyjskimi służbami wywiadowczymi. No i podobna sytuacja była bardzo nerwowa. Co pomogło? Bo koniec końców sytuacja się rozwiązała. Ponoć dwie butelki whisky i 100 zachodnio-niemieckich marek. No i panowie z Deep Purple mogli już ruszyć we właściwym kierunku na koncert do Monachium. I pewnie tam grali to

0: Przypominam, że trwa festiwalowe lato ze szkołą Rock. Mamy dla Was bilety, karnety na najważniejsze koncerty i festiwale tego lata. Najbliższą propozycją dla Państwa będzie w kolumnie Zygmunta możliwość zdobycia biletów na koncert Kings of Leon. Zatem proszę uważnie słuchać radia dzisiaj po godzinie 15. Arch Overkill za nami, a przed nami spotkanie z Irą.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Greenfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
6: Grillfest. 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt. Jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamenty Orkana.pl.

bardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamenty Orkana.com.

0: warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
4: Reklama.
5: Esta Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zespół Def Leppard jest obecny na scenie od prawie 5 dekad, a od ponad 30 lat grają w niezmienionym składzie. To wynik godny pozazdroszczenia. Joe Elliott, wokalista brytyjskiej formacji, zdradził, co sprawiło, że to się ostatecznie udało. Jak mówi, wszyscy jesteśmy kumplami, każdy o tym wie. Poczucie humoru utrzymało ten zespół razem i myślę, że fani to dostrzegają. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
5: Skrock Radar.
7: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
8: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
9: Hey, we're Evanescence.

Ira i Nadzieja. A teraz Stonesi. Stonesi, którzy przed laty mieli lidera, który nazywał się Brian Jones. To był człowiek, który zespół zakładał i długo był jego liderem. Ale gdy kapela zaczęła piąć się na szczyty, zaczął łykać za dużo prochów, no a to najgorsze, co mógł robić, bo i tak miał duszę paranoika. A potem naprawdę na serio uwierzył, że Stonesi są antytezą Beatlesów i jeśli Lennon i spółka mieli być mesjaszami muzyki rockowej, to oni mieli być wcielonym antychrystem. No i zaczął flirtować z ciemną stroną mocy. Fotografował się w mundurze SS-mana, prowokował zamieszki na koncertach, czy też urządzał sadomasochistyczne orgietki. Ci, którzy go znali, wspominali, że był próżnym i zepsutym gwiazdarem, a jednocześnie zagubionym w świecie show biznesu artystą. W każdym razie kompletnie się pogubił. 8 czerwca roku 69 na jego farmę przyjechali Mick Jagger, Keith Richards i Charlie Watts oficjalnie, by pogadać o przyszłości. A tak naprawdę, by powiedzieć mu tylko jedno. Stary, wyrzucamy ciebie z The Rolling Stones.

0: piosenka, która opowiada o życiu na krawędzi, ale pisane już z perspektywy bycia bardziej czystym. Tak przynajmniej twierdzili panowie zespołu Aerosmith. 12 to już koniec, jeżeli chodzi o moją przygodę z państwem. W poniedziałek, 8 czerwca na antenie Ski Rock, ale jutro będzie kolejna, po 9. Zatem do usłyszenia.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
11: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
12: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spinek.
10: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
13: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
14: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
15: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
16: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm

Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marysinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl.

0: Polskie służby udaremiły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
0: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
1: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
0: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.
2: To jest raport.
0: Jedna osoba zmarła w szpitalu, druga jest w ciężkim stanie. Poznańska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego w skutkach nocnego wypadku na ulicy Głogowskiej.
3: Kierujący Volkswagenem Polo, jadąc w kierunku Poznania, na łuku drogi, zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, wjechał na przeciwległą jezdnię, a następnie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki BMW.
0: Informuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W sumie w tym wypadku ranne zostały 4 osoby.
3: Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia.
0: Na razie nie wiadomo dlaczego kierowca Volkswagena zjechał z drogi. Wyjaśni to śledztwo.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
4: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił.
5: No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie.
4: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
6: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
5: Jest kontrast, prawda?
6: Troszeczkę wstyd.
5: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
7: Dał stopę dla pana prezydenta.
4: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
6: Być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
4: A dlaczego nie?
0: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
8: Eskarok Biznes.
0: W ciągu najbliższej dekady ubezpieczyciele na całym świecie, w tym w Polsce, będą odchodzić od tradycyjnej roli dostawców ochrony, stając się partnerami wspierającymi klientów w zarządzaniu ryzykiem, zdrowiem i finansami. Tak wynika z raportu Deloitte. Według autorów tego opracowania globalna wartość składek może do 2035 roku wzrosnąć nawet o 150%. Objęcie oszustw żywnościowych sankcjami karnymi to jedna z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którą jutro zajmie się rząd. Nowelizacja wprowadzi nową definicję artykułu zafałszowanego rolno-spożywczego. Średnie ceny mieszkań w maju na rynku wtórnym w Polsce w największych miastach pozostawały stabilne, a zmiany są jedynie kosmetyczne. Jednocześnie rośnie liczba ofert od sprzedaży, a maleje liczba mieszkań znikających z rynku, co wskazuje na pewne osłabienie popytu. Tak wynika z najnowszej analizy portalu GetHome.pl. Według tego raportu na tle pozostałych rynków wyróżniły się Łódź i Trójmiasto. W Łodzi średnia cena metra kwadratowego wzrosła, choć nieznacznie, natomiast w Trójmieście spadła o 1%.
8: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami z ulewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać do wieczora i obejmują m.in. Podlasie oraz Suwalszczyznę. Przelotny deszcz dziś także na Pomorzu i Kujawach. Najwięcej rozpogodzeń w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.

0: When the Smoke is Going Down i zespół Scorpions Wester Rock. Wcześniej jeszcze i od tego rozpoczęliśmy dzisiaj Linkin Park i Numb. Tak swoją drogą rozpoczęliśmy pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo skoro poniedziałek, to wieczorem jeszcze słyszymy się przy okazji mojej kolejnej playlisty, którą wtedy po 21 Państwu zaprezentuję. I takie jeszcze nawiązanie do tytułu utworu, od którego rozpoczęliśmy, to był kawałek Numb, jak powiedziałem, zespołu Linkin Park. No i mogę już teraz zdradzić Państwu tajemnicę, że po 21 zaprezentuję utwór pod takim samym tytułem, aczkolwiek w innym wykonaniu. To w ogóle będzie inny też kawałek i utwór. A z jakiej okazji, to już opowiem Państwu po 21, jak się wieczorem spotkamy. Póki co, może nie wybiegajmy tak daleko, skupmy się na tym, co w najbliższym czasie. Michał Cieślik kłania się Państwu, jest 12 minut po 12 i do 15 dzisiaj będziemy razem w SC Rock przy okazji tego poniedziałkowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Po weekendowe popołudnie, tym bardziej... Popołudnie po długim weekendzie pewnie dla niektórych, jak Państwo się miewają po tych powrotach do domu, po staniu w korkach, no trochę ich było w całej Polsce, co by nie mówić. No jakaś wspólnymi siłami dam radę do 15. It is to us, The Rolling Stones, Best Rock.

To był bal u senatora i pijama porno. No i takie małe wspomnienie z jesieni ubiegłego roku, z ubiegłorocznego Rocktoberfestu, czyli urodzin Eski Rock, gdzie jedną z gwiazd była właśnie pijama porno. Tak a propos, trochę ponad 2 tygodnie póki co pozostają do początku lata, ciut więcej do wakacji. No i tak to leci, pani Bożenko. Wakacje miną, powrót do szkoły, no i już tylko chwila, jesień. I znowu zaszeleści pod stopami. No trochę mnie fantazja poniosła, ale tylko z jednego powodu. Oto on. O, o to mi chodzi. Fallen Leaves, dodam jeszcze, tak zatytułowany jest ten właśnie kawałek. Billy Talent przed nami. O, o to mi chodzi. Fallen Leaves, dodam jeszcze, tak zatytułowany jest ten właśnie kawałek. Billy Talent przed nami. And a crooked little town.

0: No tak, ten długi weekend, ta czerwcówka minęła niektórym pod znakiem koncertów Guns N' Roses w Gliwicach. Przypomnę, Gunsi zagrali dwa razy, w czwartek i sobotę. No a wraz z nimi zespół syna gitarzysty Diego Van Halena, tak miało być, Wolfgang, i Mamów. Oni byli supportem przed Gunsami. To był też ważny punkt tych dwóch koncertowych wieczorów w Gliwicach. Ain't Talking About Love i Van Halen to już za nami w ST Rock. 27 minut pozostaje do 13. Metallica niebawem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Faktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
6: Dom z ogrodem?
7: Tak.
6: Bez kredytu?
7: Tak,
6: w Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To był Inhaler i Night Call w SC Rock. No a my przy kawerach jeszcze pozostajemy, bo do tej kategorii należał utwór, który za nami. Ten kolejny powstał zaledwie kilka miesięcy po nagraniu oryginału, który stał się z kolei jednym z największych hitów muzyki reggae na początku lat 70. Pierwotnie nagrane przez Boba Marleya, chwilę później jego brzmienie odświeżył, a może bardziej nadał taki nowy wymiar tym dźwiękom, Eric Clapton, choć jego wersja do tego oryginału jest mocno zbliżona, jak wiadomo. Dowody? Proszę bardzo. I Shot the Sheriff. Eric Clapton przed nami.

0: Wadem Scouta, no i zespół Lady Punk, który wczoraj na festiwalu w Opolu, nie wiem czy ktoś widział, ktoś podglądał, świętował swoje 45-lecie. No i kolejny punkt na tej jubileuszowej mapie odhaczony. Lady Punk na finał godziny, za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. Zapraszamy. A po raporcie m.in. Blondie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak? Tam się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Express Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Nowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Reklama. Polak i Afgańczyk są podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Jamajce 3 tygodnie. W tym czasie będą leczyć zęby mieszkańcom tej karaibskiej wyspy.
8: SK Rock. Raport.
7: 13:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się

0: świecącej Karaibskiej wyspy.
1: SK Rock. Raport.
0: 13 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się

0: oficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę potężnej krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Kępiewski. Mateuszu?
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Witaj. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
1: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
0: Obecnie w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klajber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilczstein.
2: To jest raport.
0: Polak i Afgańczyk są podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy, przekazała tamtejsza prokuratura. Budynek zawalił się 18 maja najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu, zabijając 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, mężczyzn, którzy są w rękach policji, służby znają z kradzieży metalu. Prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
3: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających

0: mówi uczestnik wyprawy Marcin Spycharski.
1: To będzie duże wyzwanie, to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce w wyposażonym centrum stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
0: Lekarze i studenci na Jamajce będą od 19 czerwca do 10 lipca. Wyprawę współorganizują Stowarzyszenie dla Świata, Uniwersytet Medyczny i Wielkopolska Izba Lekarska.
2: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami z ulewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać do wieczora i obejmują m.in. Podlasie oraz Suwalszczyznę. Przelotny deszcz także na Kujawach i na Pomorzu. Najwięcej rozpogodzeń zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.

0: To był Jam w Esterok i naiwne pytania. A propos pytań, no może nie będzie to jakieś naiwne pytanie, ale pytanie konkursowe, bo dokładnie tydzień pozostaje do koncertu Foo Fighters w naszym kraju. I proszę Państwa, my w tym tygodniu będziemy mieć dla Państwa takie zestawy koncertowe od Foo Fighters właśnie. W skład takiego zestawu będzie wchodziła płyta albo CD, albo winyl. Będzie taka specjalna nakładka na gramofon, będzie torba z logo Foo Fighters i do tego jeszcze dorzucimy tam jakieś gadżety Eskirog i taki właśnie pakiet. To mogę już Państwu powiedzieć, że mam teraz w prezencie dla Państwa w tej godzinie i chciałbym komuś uprzyjemnić to popołudnie, poweekendowe, takimi właśnie fantami. Może ktoś się też wybiera na koncert zespołu Foo Fighters, no to myślę, że te rzeczy się jak najbardziej na ten koncert przydadzą, który już za tydzień na PGE Narodowym. To będzie kolejna wizyta zespołu Foo Fighters w naszym kraju i chciałbym Państwa poprosić o wymienienie mi w głosówce przynajmniej dwóch miast, które do tej pory zespół Foo Fighters odwiedził przy okazji swoich koncertów w Polsce. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jeżeli ktoś wie, może był na którymś z tych koncertów, w którymś z tych miast, to proszę się absolutnie krępować i nagrać mi głosówkę i wysłać na naszym Messengerze. Taki właśnie koncertowy zestaw od Foo Fighters czeka.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Na zespół Foo Fighters przyjedzie do nas promować swoją najnowszą płytę Your Favorite Toy, po którą w tym momencie sięgamy właśnie Unconditional, to jeden z kawałków z tracklisty tego albumu. A tymczasem kwadrans po 13. Dzień dobry Państwu, mówi raz jeszcze Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Foo Fighters przed nami.

0: House of the Rising Sun i The Animals w Este Rock. Tydzień pozostaje do koncertu Foo Fighters w naszym kraju. Panowie zagrają na PGE Narodowym, no i w tym tygodniu będziemy mieć dla Państwa takie specjalne koncertowe zestawy od Foo Fighters. Wśród nich między innymi najnowsza płyta, do tego jeszcze bardzo fajna, naramienna torba. Ja pytałem kilka minut temu, a właściwie prosiłem o to, by wymienić mi przynajmniej dwa miasta, w których zespół Foo Fighters do tej pory wystąpił, a byli już u nas, jak dobrze liczę, cztery razy. Pani Karolina?
1: No siema. Siema. No z tego co pamiętam, to w Gdyni, na koncercie, na którym byłam, no i w Krakowie. No w tym roku niestety mnie nie będzie, ale chętnie bym to powtórzyła.
0: Ajajajajaj. No myślę, że będzie okazja jeszcze, żeby nadrobić te zaległości. No tak, była to Gdynia, nawet dwa razy grali na Openerze. Był Kraków i proszę sobie wyobrazić, że w tym roku mija 30 lat od pierwszego koncertu Foo Fighters w naszym kraju. Zagrali w Operze Leśnej w Sopocie w 96 roku, na początku lipca. Naprawdę, nie zmyślam. Nawet można sobie podejrzeć ten koncert w internecie. Proszę sprawdzić. A pani Karolina oczywiście otrzymuje ode mnie koncertowy zestaw od Foo Fighters. Plus do tego jeszcze gadżety Eski Rock. Gratulacje. The Dandy Warhols przed nami.

To był Aerosmith i Dream On w ST Rock. Pani Karolinie gratulujemy raz jeszcze zestawu koncertowego od Foo Fighters. Państwo pytają jeszcze na naszym Messengerze, kiedy będzie można zdobyć kolejny taki zestaw, a będzie taka możliwość jak najbardziej, ale, że tak powiem, rozdawnictwo będzie rozrzucone o różnych porach, także proszę nas słuchać od samego rana. Takie fajne gadżety w kontekście tego nadchodzącego koncertu Foo Fighters mogą trafić do kogoś z Państwa właśnie. Aerosmith już za nami. Przed nami w tej godzinie jeszcze 23 minuty, tak, naszego spotkania, a potem godzina 14 i

0: Koniec dobrego grania. Nie, nie, nie, co to nie. Michael Stipe jeszcze się pojawi z tym, jak na razie, jego najnowszym numerem I Play the Fool do spółki z Andrew Wattem. Na pewno jeszcze przed godziną 14.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja na przykład sobie myślę, że takie trampki są ponadczasowe.
3: A żebyś wiedział, to prawda, ja sobie na przykład z Edynburga przywiozłam nowe trampki. Pomyślałam sobie, że bez trampek nie ma życia po prostu.
2: No, w Stanach na przykład trampka na prezydenta nawet wybrali.
4: Nie uwierzycie państwo, ale stoimy przy oknie i obserwujemy, jak jaskółki budują gniazdo. Czy właściwie chyba jeżyki? Nie, jaskółki,
3: bo jeżyki to... Jaskółki, świetne są, słuchajcie.
2: Jeżyki są właśnie... małe, mają kolce.
5: Masz to pierwszy dzwonek w tym tygodniu.
3: Mało tego, nie latają te jeżyki.
2: Latają tylko w nocy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
9: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
1: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
22: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania.

0: Z całego świata.
1: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
4: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
5: Reklama.
6: Esta rok. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wciąż żyjecie koncertem Metallica w Polsce? My podobnie. Co prawda od tego wydarzenia minęło już kilka dobrych dni, to grupa wciąż jednak puszcza oczko do swoich fanów znad Wisły. Do sieci właśnie trafiło kolejne już nagranie z głośno komentowanego występu i kontrasz metalu w chorzowskim kotle czarownic. A więcej tych muzycznych wspomnień znajdziecie na eskarok.pl.
6: Eskarok. Radar.

To był Michael Stipe i Andrew Watt, jeden z bardziej rozchwytywanych ostatnio producentów muzycznych. Nawet Stonesi się do niego zgłosili przy okazji najnowszej płyty Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. No i pan Andrew jest producentem tego właśnie albumu. A tu pięknie wspomagał Michaela Stipe'a przy okazji także bardzo zgrabnego utworu I Play the Fool. To już za nami w ST Rock. A my teraz cofamy się do 1970 roku, bo właśnie wtedy powstały te oto dźwięki. Free, All Right Now, przed nami.

0: Cold Heart Beach i australijska grupa Jet, która w te wakacje zagra koncert w Polsce. Panowie będą jedną z gwiazd tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. Zagrają dokładnie 26 lipca na Błoniach Łódzkich, także warto tę datę zapamiętać. Jet zamyka kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania, a my zbliżamy się do 14. Za chwilę Westrock, najnowszy raport, a tuż potem zagram Red Hot Chili Peppers. Can't Stop na początek kolejnej godziny.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś.

5G, bo w Play płacisz mniej. Play. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś.

0: 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bialskiego na Lubelszczyźnie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi na Filipinach.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bialskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatka.
10: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
8: Przypomnę, w piątek z bialską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-latką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji, wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających.
7: To jest raport.
8: Do co najmniej 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które dziś nawiedziło południowe Filipiny, podały lokalne władze. Rannych zostało co najmniej 130 osób. Żywioł uderzył dokładnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Pękają z dumy i liczą na spotkanie. Takie są nastroje w szkole podstawowej numer 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej, do której chodziła Maja Chwalińska. Uczniowie są pod gigantycznym wrażeniem jej dokonań. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa.
11: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
12: Daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
13: Czego można się od niej nauczyć?
12: Trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
11: Możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich.
12: Warto wierzyć w ludzi, żeby się nie poddać przez to, że nikt w nią nie wierzy.
11: Na przykład, żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać jakimś mistrzem, by nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
8: A szkoły podstawową z numerem 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombasz.

0: SK Rock Biznes.
1: Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego. Wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wskaźnik ten wyniósł w Polsce 4,5% w ubiegłym roku, co plasuje kraj w ścisłej czołówce we wspólnocie europejskiej. 8 skontrolowanych inwestycji kolejowych PKP PLK współfinansowanych ze środków unijnych było realizowanych z opóźnieniami i przy wzroście kosztów, tak wynika z kontroli NIK-u. Łączne nakłady zwiększyły się o blisko 500 milionów złotych, a opóźnienia sięgały kilku lat, poinformowała Izba. 20 milionów złotych kary nałożyła Krajowa Administracja Skarbowa na działającą na Śląsku firmę, która wbrew unijnym sankcjom sprzedawała do Rosji luksusowe samochody, podała dziś Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. W maju Krajowa Izba Rozliczeniowa rozliczyła transakcje o łącznej wartości około 960 miliardów złotych, czytamy w poniedziałkowym komunikacie Izby. Najwięcej transakcji przeszło przez system Elixir.
0: Pogoda.
1: Są ostrzeżenia od IMGW przed burzami z ulewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać do wieczora. Chodzi zwłaszcza o Podlasie. Przelotny deszcz dziś także na Pomorzu i na Kujawach. Najwięcej rozpogodzeń w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, a na termometrach od 21 stopni nad morzem do 29 na Dolnym Śląsku.

0: To był zespół Lombard w SC Rock. Wcześniej jeszcze Red Hot Chili Peppers i Can't Stop. I my się nie zatrzymujemy. No i jesteśmy już w trzeciej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Trzeciej, ostatniej popołudnie, ale przypomnę, jeszcze wieczorem się słyszymy po godzinie 21, więc wtedy też liczę na Państwa obecność. 13 minut po 14 póki co, poniedziałek 8 czerwca niezmiennie, Michał Cieślik. Do 15 teraz, jak powiedziałem, będziemy razem. Oj, oj, oj, oj, oj, co my tutaj mamy na playliście w tej godzinie? Będzie Queen, Bohemian Rhapsody, będzie Stairway to Heaven, Led Zeppelin, czyli ikony absolutne, jeżeli chodzi o klasykę światowego rocka. Ale mamy też nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I nie zawahamy się ich użyć. To jest YouTube SC Rock, jak na razie ta najnowsza muzyczna odsłona. YouTube właśnie, In a Life. No i oczywiście czekamy i czekamy na całą dużą płytę, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. YouTube.

No tak, w tym miesiącu swoje urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, legendarny autor tekstów wielu hitów, ikon polskiego rocka, śmiało można powiedzieć. Jemu też był poświęcony jeden z koncertów podczas festiwalu w Opolu, który odbywał się w ten weekend. Pan Bogdan uhonorowany został też przy okazji medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, także gratulujemy tego wyróżnienia. No a za nami kołysanka dla nieznajomej z tekstem Bogdana Olewicza. Oczywiście, to był Perfekt w ST Rock. No trochę się działo muzycznie w ten długi weekend. U góry mapy w Gdańsku też odbywał się festiwal, ale umówmy się, nieco innego rodzaju niż ten w Opolu. Tego pana tam nie było, ale spokojnie. On będzie w Polsce w lipcu. Wystąpi w Łodzi. Ashley has the secrets within. To jest Marilyn Manson.

0: Ależ pograliśmy w tej godzinie. Schody do nieba, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, wcześniej jeszcze Bohemian Rhapsody, Queen Perfect także się pojawił z kołysanką dla nieznajomej. No same muzyczne ikony, nie tylko tej zagranicznej, ale i polskiej sceny muzycznej. No i pięknie jeszcze będzie przed godziną 15, bo na playliście jeszcze między innymi taki rock'n'rollowy Dream Team, bo chyba tak można określić skład tej właśnie grupy. Velvet Revolver jeszcze nam się zmieści przed godziną 15.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Grill Fest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
7: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
8: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
6: Grill Fest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
10: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
13: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Grillfest Around the World.

0: wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
4: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.

0: To była grupa The Calling i Wherever You Will Go. No i gdziekolwiek bym nie poszedł w tym momencie, na pewno wrócę tutaj do Państwa na 21 przy okazji tej kolejnej, tym razem wieczornej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Liczę również na Państwa i na Państwa obecność po 21. Póki co dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, dobrego popołudnia życzę w towarzystwie kolumny Zygmunta. Dawid lada moment Państwa przejmuje. A punktualnie o 15 najnowszy raport Westerok.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Sobieniak.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
11: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
12: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji.

0: rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Nad wschodnią częścią Łotwy myśliwce NATO zastrzeliły drona. Donald Trump wezwał Izrael oraz Iran do natychmiastowego zawieszenia broni. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Za chwilę nasz reporter wyjaśni wam, o co chodzi.
4: SK Rock. Raport.
3: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Siły zbrojne Łotwy podały na platformie X, że nad wschodnią częścią kraju myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. To pierwszy przypadek zestrzelania bezzałogowca nad Łotwą przez siły sojuszu. Incydent nie spowodował ofiar ani zniszczeń. Obecnie nie jest możliwe ustalenie kraju, z którego wystrzelono drona, ani też typu tej maszyny.
4: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump wezwał dziś Izrael oraz Iran, by natychmiast przestały strzelać. Zapewnił zarazem, że negocjacje pokojowe trwają, choć mogą im zagrozić ignorancja oraz głupota. W weekend, przypomnę, wzrosło napięcie między Iranem a Izraelem. Armie atakowały wzajemne cele w obu krajach. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Powołana przez miasto spółka zarządzać ma komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
5: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
6: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
5: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
7: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
5: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
3: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Specjalny autobus dla seniorów teraz w raporcie. We Wrocławiu rusza Silver Bus. To nowa inicjatywa zamieniająca przystanki w miejsca spotkań towarzyskich. Specjalnie oznakowany pojazd będzie regularnie pojawił się w 4 lokalizacjach miasta.
8: Pomyśleliśmy tak, a czemu tylko młodzież? Dlaczego seniorzy nie mogliby mieć swojego busa we Wrocławiu? Tym bardziej, że mamy dużą świadomość, że trzeba mobilizować seniorów do wychodzenia z domu i przede wszystkim umożliwiać im spotkania, bezpośrednie relacje.
3: Mówi nam Dorota Welix, dyrektorka Centrum Rozwoju Społecznego w mieście. Seniorzy będą mogli poznać miejską ofertę, napić się kawy i spędzić czas w dobrym towarzystwie. Integracyjny Silver Bus ma przeciwdziałać samotności. A co o tym pomyśle sądzą sami seniorzy?
9: To jest doskonały zamiar i to powinno zdać egzamin.
10: Bardzo trudno wyciągnąć seniorów z domu. Wie pan, każdy żyje wygodnie, mają piękne domy, ogrody i żyją sobie wygodnie w domach.
11: To jest najlepsza metoda wyciągnięcia znajomych, sąsiadów.
3: Pilotażowy program z Silver Busem potrwa do końca czerwca i będzie realizowany w każdy wtorek i każdą środę.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Pogoda.
3: Zaklep sobie miejsce, Dave, w Silverbusie.
13: To prawda, bo to już ten czas. To człowiek zbliża się do 40, tak, powinien pomyśleć o ważnych rzeczach. I rozciągać się rano.
3: Dlatego będziesz się integrował w Silverbusie.
13: A Michał wie, co mówi, bo wypowiadały się koleżanki i koledzy pana Michała.
3: Uspokój się. IMGW ostrzega przed
13: ze
3: burzami.
13: Szkoły.
3: Mogę? IMGW ostrzega przed burzami z olewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać do wieczora. Obejmują zwłaszcza Podlasie, przelotny deszcz między innymi też na Kujawach. Najwięcej rozpogodzeń dzisiaj w zachodniopomorskim. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
16: Dzień dobry Polską, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, poweekendowa i poklękowski raportuje.
3: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i mamy 0-0 w wydychanym powietrzu wbrew pozorom. Może dlatego, że jest grubo po 15 i możemy prowadzić was po pracy i po szkole. Jesteśmy SK Rock. SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

is a rock. AC Piorun, DC w Radiu SK Rock. A ja piorunem przypominam drogi kontaktu 691-613-613, tu się dzwoni albo się mówi do Messengera, a jest o czym gadać. O poniedziałku możemy pogadać, o weekendzie możemy pogadać, a w weekend Maja Kwalińska i rocznica Szczęsnego i Mariny, nocny kochanek Lady Punk i Jam w Opolu, to tylko kilka tematów, a jest ich więcej. Gansi w Gliwicach, Limp Bizkit w Krakowie, Mystyk w Gdańsku, jeśli ktoś był i chce się podzielić wrażeniami, to pięknie zapraszam, można informować, komentować, żartować. A ja tymczasem przypominam o chyba najważniejszej muzycznej premierze minionego weekendu. Od piątku z nami nowa płyta zespołu Evanescence i gramy jeden z nowych kawałków Evanescence, kawałek, który dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Ja widzę, że z poniedziałku to już znowu zacząłeś zakluczać naszemu kochanemu Pokrykowskiemu. Bo jak wprowadzi ten gang emerytek, kamień obłożą pod wyjściem z biura, to zobaczysz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
8: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.
11: Teraz słyszę.

0: Tom Petty w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. I to są dźwięki, w których czuć jakiś taki oddech, oddech, którego potrzebujemy na początku tygodnia. Cieszę się, że są Państwo z nami, ci doświadczeni i ci bardzo młodzi. Jest z nami na przykład Krzysiu ze swoją półroczną córeczką. Posłuchajmy.
1: Co powiesz? Powiesz?
0: No, gdyby zapytać, jak tam poniedziałek po długim weekendzie, to mamy chyba najlepszą odpowiedź. Liczę właśnie na taką szczerość od Państwa. A szczerze o tym, co poważne, powie Michał. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Trzy osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadza-Żewice, to w gminie Gubin. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. W jego wraku strażacy znaleźli zwęglone ciała. Irańskie Zjednoczone Dowództwo Armii poinformowało właśnie, że zakończyło działanie militarne wymierzone w Izrael. Jednocześnie ostrzegło, że ponowi ostrzał, jeżeli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie.
3: To jest raport.
4: Rada Unii Europejskiej, zrzeszająca państwa unijne, zatwierdziła właśnie przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw, w tym ustanawiające w całej wspólnocie telefon zaufania, gdzie pod numerem 116 006 takie osoby będą mogły szukać profesjonalnego wsparcia.

0: SK Rock Sport.
1: Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, teraz odpowiada na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową dla niej rzeczywistością.
2: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
1: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
2: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Jam w Radiu SK Rock. A ten zespół było słychać w miniony weekend na festiwalu w Opolu. Zespół dostał super jedynkę, taką nagrodę. I taką nagrodę dostał też Nocny Kochanek. Zdrajcy metalu na festiwalu w Opolu. Tak sobie myślę, że Nocny Kochanek w Opolu to jak łobuziak w klasie pełnej kujonów. To nie, Krzysiu?
1: No.
0: Zasługiwali na pałę, a dostali super jedynkę. Mimo wszystko gratuluję.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak. W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Reklama.

0: Creed w Radiu SK Rock na gitarze Mark Tremonti, gitarzysta, z którym rozmawiała nasza Klaudia.
1: Było.
0: A miły był?
1: Bardzo miły.
0: A właśnie, Klaudia, bo czuć było od niego, że to taka gwiazda rocka, czy taki bardziej normalny typek?
1: Nie, taki bardzo normalny.
0: A wiesz, że... Ja wiem, że to inna skala. Chociaż, bo jak ostatnio tu wszedł Janusz Panasewicz, też totalna legenda polskiej muzyki, pomyślałem sobie, no pewnie gwiazda, ale gość tak natychmiastowo skrócił dystans, że sobie myślę, kuźwa, jaki normalny, fajny facet.
2: Z tobą wszyscy skracają dystans.
0: Niekoniecznie właśnie, Michał.
2: Nie? Mam trochę bliżej podejść?
0: Znaczy ty, jakbyś skrócił dystans, to bym się zgodził, ale jakaś obca kobieta. A ja mam żonę. Michał się odezwał, a więcej powie za chwilę w raporcie.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu

0: greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Koszmarny wypadek drogowy w gminie Gubin. Nie żyją trzy osoby. Kolejny szpital na Podkarpaciu z potężnymi problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Mielcu.
7: SK Rock. Raport.
6: 16:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Trzy osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadza-Żewice. To w gminie Gubin. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach.
8: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Paliło się około 3 arów lasu.
6: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar.
7: To jest raport.
6: Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą ten proces. Ale mieszkańcy i związkowcy są przeciwni. Za pół godziny przed budynkiem starostwa powiatowego w Mielcu ma ruszyć protest i o tym ze szczegółami Tomek Widak.
9: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
10: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
9: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
11: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
9: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
12: Chodzi tutaj głównie nam o dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia, gdyż jesteśmy na początku zbiorów krajowych i tutaj może dochodzić do procedury podmiany asortymentowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kraj pochodzenia owoców. Prowadzimy we wszystkich elementach obrotu, są to targowiska, rynki hurtowe, platformy różnego rodzaju zaopatrzeniowe dla większych sieci.
6: Mówi nam Artur Dinter z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej w Bydgoszczy. Właśnie teraz na targowiskach nie trudno znaleźć stoiska z truskawkami. Ustawiają się po nie czasem długie.
13: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam po 11 zł.
14: Polskie?
13: Wydaje mi się, że polskie.
14: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
13: W ogóle nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
6: Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą zwykle braku oznakowania truskawek, informacji o kraju pochodzenia i braku w dokumentacjach. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń, właściwie to podejrzanych truskawek, podejrzeń dotyczących pochodzenia tych owoców.

0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami, z ulewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać aż do wieczora. Chodzi zwłaszcza o Podlasie. Na przelotny deszcz jednak może pojawić się też na Kujawach i Pomorzu. Najwięcej rozpogodzeń w zachodniopomorskim. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: To jest kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta.
4: SCRO. Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Jak tam po weekendzie się Państwo czują? Można zostawić głosówkę, można zadzwonić do studia 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ja też lubię tracić czas, ale teraz to trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste albo utwory takie, których dawno w kolumnie nie było. Dawno się tutaj nie pojawiały i w tym tygodniu wykopałem... W tym tygodniu kopałem płytko i wykopałem numer, który na naszej antenie się kiedyś pojawiał, ale później zniknął i warto do niego wrócić, no bo za tydzień koncert w Polsce i ten kawałek na koncercie powinien się pojawić dokładnie za tydzień na PG Narodowym w Warszawie. Koncert zespołu Foo Fighters i chcemy odrobinę podgrzać atmosferę. Chcemy to zrobić tymi dźwiękami. Utworem, który jest takim hymnem o podnoszeniu się na życiowych zakrętach, o odnajdywaniu nadziei i zaczynaniu od nowa. Ale to także historia o tym, jak dziecko uczy się chodzić. Idzie, bach, i trochę popłacze i wstaje, czyli nie traci nadziei i zaczyna od nowa. I idzie, bo to kawałek Walk. To Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Waiting for.
1: A cóż tam po długim weekendzie? Mocno pracujący. Człowiek musiał pojechać sobie na działkę, skosić hektar trawy, posprzątać, poogarniać i na końcu rozpalić sobie mały ogień, posiedzieć, odpocząć, poddychać i weekend się skończył. Pozdrawiam.
2: Do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Ło, widzisz to co ja?
12: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Reklama.

powtórek 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Fate No More w Esterok, a wcześniej Green Day i kawałek Wakacje, a do wakacji coraz bliżej. No nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wakacje albo długie weekendy sprzyjają zbliżeniom intymnym. No i gdyby po tym długim weekendzie okazało się, że trafi mi się córka, to biorąc pod uwagę to, co się działo, chyba będzie Maja. A jak syn, to biorąc pod uwagę, co zajmowało mnie emocjonalnie w miniony weekend, no to... to chyba też Maja. Maja Chwalińska, polska bohaterka minionego weekendu. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzeńskie i odciążyć mieszkańców.
3: Podstawowe pytanie brzmi, czy taki urzędomat o godzinie 8.05 idzie na kawę?
4: Ależ oczywiście, że tak. Co, urzędomat też człowiek.
3: Kim i Khloe Kardashian zamieniły Grand Prix Monaco w istą rawię moda. Ja przy okazji chciałem zapytać, z kim spotyka się Lewis Hamilton?
4: No, z kim?
3: No to właśnie ja pytam, z kim?
4: No przecież mówię ci, że z kim.
3: Kończ, może ty wiesz z kim?
5: Nie wiem z kim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Eskarok. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu Bialskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki. 20 milionów złotych kary nałożyła Krajowa Administracja Skarbowa na działającą w województwie śląskim firmę, która wbrew unijnym sankcjom sprzedawała do Rosji luksusowe pojazdy, podała dziś Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.
6: To jest raport.

Tyka demograficzna bomba, dane GUS-u nie kłamią. Polska starzeje się błyskawicznie, a NFZ alarmuje o niebezpiecznym nadmiarze leków u seniorów. Eksperci ostrzegają, bez lepszej koordynacji, profilaktyki i współpracy medyków system po prostu przestanie w końcu działać. Takie wnioski płyną z 6. Kongresu Pacjent w Centrum Uwagi.

0: SK Rock Sport.
1: Florentino Perez, ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyć się do czterech wygranych.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: To jest kolumna Zygmunta.

0: bo rano mają, ale wymyślają te różne konkursy, kombinują, 1000 osób, jeden bilet, a może u ciebie po prostu zgłosisz się, bach, bilecik, wiesz jak to jest czasami.
1: Powiem tak. Wyczułam w tej wiadomości szczerość, jakąś szczerość i słychać, że pan słucha tego radia i wie, co się dzieje rano, a w kolumnie to ja czasami sam nie wiem, co się będzie działo i uwielbiam, jak państwo mnie zaskakują, więc czasami i ja chciałbym zaskoczyć państwa. Czyli jak to załatwimy?
0: A może u ciebie po prostu zgłosisz się, pan, bilecik.
1: A co tam bilecik? Dwa bileciki na Kings of Leon lecą do pana.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Gratuluję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Arctic Monkeys w Radiu SK Rock i w miniony weekend obejrzałem sobie ich koncert z Glasgow sprzed kilku lat. Polecam Państwu na YouTubie, coś absolutnie niesamowitego i tu nawet nie chodzi o to, że tysiące ludzi wyśpiewują każde słowo. Oni wyśpiewują każdy riff. Niech mi ktoś powie, że rock and roll umiera. Ja chcę leżeć w takim grobie. Arctic Monkeys, Festival Transmit, można sobie zerknąć wieczorową porą, ale teraz zachęcam bardzo gorąco, żeby zostać z kolumną. Ostatnia godzina naszego spotkania przed nami i za chwilę raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina SC Rock.
3: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
4: Ta pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
3: Ale znieczulenie czy bez?
4: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
3: znieczulenia? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
4: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
3: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
4: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
3: No.
4: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał jej obywatel Turcji. WOT-owcy z Polski i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych ćwiczyli wspólnie na toruńskim poligonie.
17: SK Rock. Raport.
16: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego obcokrajowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
10: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zdarzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
17: To jest raport.
16: To było 10 dni bardzo intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze Gwardii Narodowej stanu Illinois ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
18: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
19: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
16: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: I jeszcze potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze na tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
20: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
16: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką specjalistów neonatologów.
21: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
22: Pogoda.
16: Coś chciałem powiedzieć, ale
23: weźmy
16: poczułem pustkę
23: oddech
16: w głowie.
23: Ja
16: to się zdarza.
23: To się zdarza po całym dniu, szczególnie.
16: Tak, i jak już
23: i
16: mamy
23: na zmianę pewną, pogody.
16: I na zmianę pogody też, bolą stawy, człowiek ma pustkę w głowie.
23: A są ostrzeżenia.
16: Ale już się skupiłem, już jakby przywróciłem ustawienia fabryczne i mogę zacząć prezentować Państwu prognozę pogody. Postaram się przynajmniej. IMGW ostrzega przed burzami z ulewami. Te alerty mogą obowiązywać tak nawet do 19, zwłaszcza na Podlasiu, ale popadać może też mocniej na Kujawach czy Pomorzu. Najwięcej rozpogodzeń dzisiaj w Wielkopolsce i Zachodniopomorskim. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku. Bardzo ładnie, prawda? Dziękuję.
21: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Kolumna Zygmunta w SCRO.
23: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, ostatnia godzina naszego spotkania i może weźmy głęboki oddech, Michał. No, pokaż Państwu.
16: To się może źle skończyć dla mnie.
23: Noskiem.
16: Adam, wezmę i nie wypuszczę już. Wiesz co to będzie? Pęknie.
23: Michał może nawet zemdleć. Mam nadzieję, że u Państwa dobrze. Dech.
16: A słyszysz, jak świszczę?
23: Wydech.
16: To jest koniec.
23: Nie wiem, co z Michałem, ale ja będę z Wami.

Vacation, Bangarang Festival, Rok na Bagnie, Czochra i Bobra czy Colors of Ostrawa to imprezy pod naszymi flagami i możecie liczyć na bilety. Będziemy zapraszać pod chmurkę, ale pod dach też zapraszamy i w tym tygodniu będą jeszcze bilety na Kings of Leon. Spokojnie, proszę być cierpliwym. No a czekamy też na wakacyjne premiery, a z tych, na które czekam najbardziej, to chyba nowe albumy od Muse, Deep Purple i The Rolling Stones. I teraz w kolumnie Zygmunta nowy kawałek The Rolling Stones.

0: Cześć Dawid, witam poniedziałkowo. Z tej strony Rafał. Życzę dobrego tygodnia. Pozdrawiam, hej.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dom z ogrodem?
7: Tak.
6: Bez kredytu?
7: Tak,
6: Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymanie, a szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
8: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Reklama.

0: Kiss w Esterok. Zespół, którego utwory często słychać podczas różnych wydarzeń sportowych. No a w tym tygodniu startuje Mundial. Mundial w Tajlandii i Dubaju. Tam Mundial spędzą polscy piłkarze. No a reszta to już powolutku leci do Stanów, Meksyku i Kanady. A więcej nie tylko o sporcie powie Michał już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała do sądu wniosek o aresztowanie na 3 miesiące kierowcy Hondy, podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. W wypadku, do którego doszło w sobotę, zginęły 2 osoby. Jedna została bardzo ciężko ranna. Polskie i też ukraińskie ekipy archeologiczne właśnie dotarły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić tam poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1940. roku.
2: To jest raport.
3: Na 3 lata pierwszą oraz na 3 lata i 5 miesięcy drugą skazał dziś sąd rejonowy w Białymstoku 2 kobiety oskarżone o udział w oszustwach, tak zwaną metodą na policjanta. Seniorzy stracili w ten sposób blisko 180 tysięcy złotych. Oskarżonym zarzucono, że to one odbierały te pieniądze.

0: jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował Michał Skolimowski.
1: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynie French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
2: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
1: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: Real Madryt wprowadził właśnie do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem, wielkim napisem, Leon XIV w cenie 195 euro za sztukę, po tym jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu piłkarskiego ze stolicy Hiszpanii.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta.

0: Nickelback w Radiu SK Rock. Piosenka z gry mobilnej, bo może ktoś w miniony weekend grał w grę. Ja natomiast wspominałem, że długie weekendy i wakacje to takie momenty, które sprzyjają intymnym zbliżeniom, co przyczynia się do walki z kryzysem demograficznym. I pani Ania napisała, i mi się właśnie trafiło, ale to efekt poprzedniego długiego weekendu. Pani Aniu, gratuluję! Gratuluję! A reszcie przypominam, że jeśli trafi wam się po tym weekendzie, to najpopularniejsze imię dla córki to Maja. Od Mai Chwalińskiej. A dla chłopca może Roland. Od Rolanda Garrosa, bo tak proponuje pan Jarek. Roland Zygmunt? Nie wiem. Wprawdzie byłby to dowód na to, że kocham tenisa, ale swoje dziecko to już chyba niekoniecznie.
1: Reklama.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona

0: ofercie APM Development.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona 200 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona

0: nim i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
1: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się dzieje w kraju i na świecie, to wam Michał Poklęgowski powie za chwilę w raporcie. Później sporo newsów z rokowego świata przedstawi wam Michał Prokopowicz w wieczornym programie Radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone momenty. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę wam dobrego wieczoru, dużo spokoju w sercu, a kto ma ochotę na hałas, to niech on płynie wyłącznie z głośnika. A do wspólnego hałasowania zapraszam jutro o stałej porze. Kłaniam się nisko, Dawid Zygmunt. Do jutra, do 15.
1: W programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
6: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Reklama.
10: Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Fala utonięć w Polsce od 1 kwietnia życie straciło już w ten sposób 41 osób.
11: SK Rock. Raport.
10: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, o produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie PiSu z Radomia weszli dzisiaj z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Jednak jak mówi poseł PiSu Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i będą tam wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
10: Jak przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu, a na 3 zmiany, co robiliśmy.

0: ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
1: Flagowym produktem fabryki jest obecnie karabin MSBS Grot.
2: To jest raport.
1: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie, jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bialskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
3: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Informuje Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. Przypomnę, w piątek z bialską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu. Z 16-letnią córką policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Fala utonięć w Polsce. Od 1 kwietnia życie straciło już 41 osób. Podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3 ofiary utonęły w czerwcu. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Po prostu. Tematem zajął się Dawid Olszewski.
4: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
5: Przede wszystkim alkohol. Po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
4: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
6: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
4: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
1: Do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej piły alkohol.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed burzami z ulewami. Alerty w niektórych regionach mogą potrwać do wieczora i obejmują m.in. Podlasie. Przelotnie popadać może też na Pomorzu i Kujawach. Najwięcej rozpogodzeń dzisiaj w zachodniopomorskim, na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: SKROK Rada.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy lekko do Opola, posłuchamy nowego Shinedown i powiemy co nieco o pewnym koncercie prawie Floydów. Ale zanim to wszystko, proponuję poniedziałkowy radar rozpocząć głosem pana Chestera. Halo kochany, no tutaj jak sobie słuchawki ściągasz, to sobie ten kabelek weźmiesz, no. Drodzy Państwo, Michał Pokrękowski już się powoli szykuje. Patrzy na mnie jak wryty, no mówię, do radia to no. Dobrze, macham.
1: Mikrofon. O, teraz mnie słychać.
10: No,
1: szamotałem się przez chwilę już.
10: No, proszę bardzo, szamotujący się Michał. Kłaniamy się i zapraszamy.

A propos tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja wiem o tym, że wszyscy mieliśmy, albo większość z nas, długi weekend. Ale świat muzyki nie lubi próżni i dlatego w Stanach Zjednoczonych naprawdę dużo się działo w ostatnich dniach. No, świat amerykański świętował 250 lat muzyki amerykańskiej, który odbywał się w New Jersey. To w ramach dwóch dni koncertów Music America – The Song That Shaped Us. I to właśnie te wyjątkowe koncerty, na których pojawiła się naprawdę wyjątkowa plejada gwiazd. Naprawdę wyjątkowa plejada. Dlatego nawet dwa razy o tym wspomniałem. To, jakie tam dochodziło, do jakich wspólnych wykonań różnych kompozycji, to moim zdaniem przejdzie na pewno do historii. Dla mnie osobiście takim dosyć zaskakującym momentem było, kiedy Bruce Springsteen, który przed chwilą pojawił się na antenie Jeski Rock, dołączył do formacji, którą uwielbiam po wsze czasy, czyli do Dropkick Murphys, i wspólnie wykonali fenomenalną kompozycję I'm Shipping Up the Boston. Polecam bardzo serdecznie, zresztą takich wspólnych wykonań było naprawdę cała masa. A jak już mówimy o tych, którzy się świetnie bawią, to formacja Muse powoli szykuje się do wydania swojej nowej płyty The Wow Signal, w której będzie bardzo kosmicznie, bo jeśli Państwo jeszcze nie widzieli teledysku do tego numeru, a nie wiecie, jak wygląda Księżyc Jowisza, no to już można sobie nie tylko to wyobrażać, ale także zobaczyć to na własne oczy. To Muse i Cryogen.

No nie można mieć wszystkiego, natomiast fani trochę żałują, że 19 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie tych dźwięków niestety wśród tych 16 zabrakło. To Fade to Black, to Metallica Westerrock, natomiast my mamy nasze własne piękne tuzy, które pojawiły się ostatnio w Opolu. Myślę oczywiście o koncercie Lady Punk, bo tyle pozytywnych opinii chyba naprawdę nikt się nie spodziewał w kontekście tego, jak panowie wspaniale się zaprezentowali. No entuzjastycznie reagująca publiczność i to, co później się działo w komentarzach, no tylko potwierdzają, że panowie są naprawdę no totalną legendą. Takie jedno hasło mi się spodobało, które gdzieś tam w mediach się pojawiło w kontekście właśnie wykonania tego koncertu przez zespół Lady Punk, że ich teksty i muzyka to są takie elementy, których po prostu nie da się wygumkować. I to jest chyba najpiękniejsze podsumowanie, bo po prostu te teksty i ta muzyka jest w nas. Zresztą warto też wspomnieć, że jak już mówimy o takim małym podsumowaniu, tam z ust Jana Borysiewicza też padały ważne słowa a propos podziękowań. I przy okazji takiego małego podsumowania, też z jego ust, przy okazji 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, no w pewnym momencie Jan Borysiewicz nagle ogłosił, że film biograficzny o jego życiu będzie miał premierę już 7 października. Tym nas dosyć mocno zaskoczył. Wiedzieliśmy, że to dzieło powstaje, ale nie spodziewaliśmy się, że padnie data. I teraz podsumowując, film mniej obcy, bo o tej produkcji mowa, pojawi się na Netflixie 7 października. I to ma być historia o drodze młodego muzyka marzącego o scenie w czasach, gdy rzeczywistość nie sprzyjała artystycznym ambicjom. To będzie historia o bohaterze, który konsekwentnie walczy o swoje miejsce, o kolejne sukcesy, wynoszą go one na sam szczyt polskiego rocka. No i zaczyna się, drodzy Państwo, ta łyżka dziegciu, ponieważ wraz z popularnością pojawia się jednak wyzwanie. I to sporo tych wyzwań dotyczących konfliktów, realiów schyłkowego PRL-u, bolesnych doświadczeń, osobistych kryzysów i o tym wszystkim będzie w filmie. Ja wiem, że każdy z nas się zastanawia, hola hola, jak brał udział w tym wszystkim ja.

to pewnie sobie zrobił laurkę. No, reżyser i twórcy tego dzieła mówią, że nie będzie to klasyczna laurka, a Jan Borysewicz podobno nie chciał niczego ukrywać. I dlatego już podsumowując, myślę, że to jest chyba najważniejsze, by takie filmy powstawały na koniec ważnego momentu życia każdego artysty, bo tak sobie myślę, że wtedy już ci artyści nie muszą się aż tak starać. Mówiąc kolokwialnie, mogą mieć wywalone w to, jak zostaną ocenieni, jak ktokolwiek ich będzie próbować później recenzować albo podsumowywać. Bo tak naprawdę to oni przez te ostatnie, tak jak w przypadku Lady Punk, 45 lat tworzyli tę historię polskiego rocka. Wraz chociażby z takimi ponadczasowymi kompozycjami. To wciąż bardziej obce.

0: Co prawda mama mówiła, żeby nigdy nie mówić nigdy, natomiast w kontekście oryginalnych muzyków zespołu Pink Floyd chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie dojdzie nigdy do spotkania i do powrotu na scenę. Na szczęście są tribute bandy, które na tyle ukochały zespół Pink Floyd i na tyle fani pokochani te tribute bandy, że można powiedzieć, no jest trochę inaczej, ale nie jest źle, drodzy Państwo. A jak już mówimy o świętowaniu, no to w kontekście Floydów jest co świętować, tym bardziej, że w przyszłym roku minie dokładnie 50 lat od premiery ich kultowego albumu Animals. To była bardzo ważna płyta, zresztą, która przeszła też wizualnie do historii muzyki rockowej. Płyta inspirowana folwarkiem zwierzęcym pana Orwella, ale przede wszystkim zapisała się w historii rocka jako symbol latającej świni unoszącej się nad elektrownią w Londynie. No teraz tam, jeśli dobrze pamiętam, mieści się Muzeum Sztuki Nowoczesnej, natomiast no to wtedy to, co działo się te 50 lat temu, wzbudziło niemałe kontrowersje. No i teraz czas na australijskich przyjaciół, czyli Australian Pink Floyd Show, czyli skład, który pojawi się w ramach Echoes of 77 Greatest Hits World Tour dokładnie 30 marca przyszłego roku w Krakowie. I na te emocje związane z Floydami oczywiście czekamy.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał, wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa

0: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
8: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
9: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
7: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
10: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz

0: Jurek Smolak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
2: Napoleon, lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz

0: Kuponik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.

A jeśli czujecie, że ten zastrzyk energii dzisiaj jest wam potrzebny od pana Brenta Smitha z formacji Shinedown, to idealnie się składa, bo dopiero co dostaliśmy ich ósmy studyjny krążek, który nazywa się Eight. No i warto wspomnieć o tym, że kilka ciekawych singli przy okazji tej nowej płyty się pojawiło, jak chociażby Young Again. Polecam bardzo serdecznie ten teledysk, na którym panowie występują na polu i gdzieś tam w tle biegają i bawią się ze sobą dzieci, co też idealnie wpisuje się w nostalgiczny tekst tej piosenki. Polecam bardzo serdecznie, bo kilka już pięknych kompozycji poznaliśmy z tej płyty, jak Dance Kid Dance, jak 365, jak Searchlight, jak Killing Field. No i czas teraz także na Young Again. To nowy Shinedown w Esterock.

0: I nie ukrywam, że trochę się pogubiliśmy, jeśli chodzi o te plany formacji Incubus, bo właściwie dzisiaj już w rękach naszych powinna być ich nowa płyta. Płyta, która była zapowiedziana na zeszły rok, na jesień, i tej płyty nadal nie ma. A przypominam, że przecież było to spektakularne ujawnienie nazwy tej płyty, płyty Something in the Water, które miało miejsce w spektakularnych miejscach, jak chociażby na Tower Bridge czy na Pałacu Westminsterskim. Tam właśnie pojawił się projekt z nazwą tej płyty. No i my myśleliśmy, że to lada chwila. No i właściwie ta lada chwila zamieniła się w kolejne miesiące, a teraz jeszcze większy znak zapytania, bo kompletnie nie wiemy, co wydarzy się, jeśli chodzi o przyszłość formacji Incubus. Trzymając rękę na pulsie w radarze, uzbrajamy się, drodzy Państwo, w cierpliwość.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dom z ogrodem? Tak. Bez kredytu? Tak.
6: W Villa Campina kupisz dom na wygodne raty. Dzięki nowoczesnym ekotechnologiom płacisz mniej za utrzymania. Szkoły, sklepy i usługi masz na wyciągnięcie ręki. Villa Campina. Zamieszkaj wygodnie już dziś. www.jwc.pl.
7: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Rady Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radę Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radę Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2020.

0: 25. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
0: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
0: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Reklama.
4: Eskarok Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będziemy świętować wraz z panem Paulem McCartneyem. Zerkniemy na piękny powrót Rush po 11 latach. Będzie też piękny koncertowy akcent od pana Boba Dylana. Ale zanim to wszystko, czas zaprosić kolejnych pasażerów do naszego rockowego kółeczka. To jest pan Iggy Pop, to Passenger. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Polecam z całym sercem, drodzy Państwo, wyjątkowy kawałek mojego życia, czyli program Wojtka Góralskiego, w którym to programie ostatnio pojawił się Maciej Balcar, czyli wokalista formacji Dżem, który towarzyszył tej formacji blisko 2 dekady. No i opowiedział, dlaczego teraz jest lepiej z Sebastianem Riddlem, dlaczego tak naprawdę nie tworzyli nowej muzyki i tak naprawdę co działo się za kulisami formacji Dżem. Polecam bardzo serdecznie, bo można sobie dosyć mocno otworzyć oczy na to, co dzieje się często za kulisami. A propos tego, co działo się za kulisami, jeśli uwielbiacie Paula McCartneya, to polecam bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie, taki magazyn zagraniczny, który nazywa się Clash, gdzie tak naprawdę na okładce pojawił się Paul McCartney w ramach oczywiście swojego numeru jeden. Tak, numeru jeden, bo pamiętacie, jak jeszcze przed Bożym Ciałem w ubiegłym tygodniu wspominałem o tym, że jest duża szansa, że pan Paul McCartney ze swoim nowym krążkiem pojawi się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. No i stało się. Właśnie wydał swój 24 album i także numer jeden na brytyjskiej liście przebojów. Chodzi oczywiście o najnowszy album The Boys of Dungeon Lane. A dlaczego wspominam o tym magazynie Clash? Bo tam padają naprawdę fenomenalne hasła. To jest fenomenalny wywiad. No i cały artykuł i cały reportaż poświęcony Paulowi McCartneyowi właściwie od samego początku, od momentu, aż został dosyć mocno zwichrowany jego kontrkulturowy kręgosłup, wtedy, kiedy postanowił w latach 70. zajmować się autostopowiczami. Kiedyś, jak postanowił pewnego wojskowego podwieźć, no to nie było zbyt przyjemnie. Tam dużo innych zaskakujących rzeczy pada. Polecam dlatego bardzo serdecznie wszystkim fanom pana Paula McCartneya. A skoro dzisiaj sięgamy po tego wyjątkowego artystę, który ma 83 lata i który cały czas ma się całkiem nieźle, to posłuchajcie, co to znaczy mieć się całkiem nieźle w tym wieku, wydając taką muzykę. To Come Inside z jego najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane, to nowy Paul McCartney.

I to jest ten moment, na który czekaliśmy 11 lat. Dajcie jeszcze się chwilę pocieszyć. 11 lat czekania. A za chwilę pierwszy raz w Polsce. Oj. Drodzy Państwo, formacja Rush. I tutaj co powiedzieć więcej? Można by mówić godzinami o tym, co wydarzyło się 7 czerwca, kiedy Państwo wrócili po 11 latach milczenia przy okazji trasy 50-something. Oj, to był wyjątkowy koncert, bardzo, bardzo wyjątkowy. Polecam bardzo serdecznie te fragmenty, które są dostępne w internecie. 24 kompozycje Państwo wykonali. Zaczęło się od Xanadu, później oczywiście największe przeboje. Między innymi w pewnym momencie zagrali Państwo Bravado, który zadedykowany był panu Nilowi, czyli byłemu perkusiście formacji Rush. Wielu wspaniałych gości, 24 kompozycje wykonane. No i oczywiście klasycznie, jak to bywa przed koncertami formacji Rush, wtedy kiedy Państwo mają wykonać Tom Sawyer, nagle na wielkim ekranie pojawia się fragment z South Park i cała publiczność może podziwiać i słuchać takie dźwięki.

I wiecie, co jest najpiękniejsze? Że to się nie nudzi, że zespół wykorzystuje to od kilkunastu lat za każdym razem, kiedy gra ten wyjątkowy kawałek. I cały czas to bawi. Panowie, po raz pierwszy w Polsce 27 marca.

0: lekcje języka francuskiego, ceramika. No to są rzeczy, którymi w ostatnich latach zajmuje się pani Kasia Nosowska. Ale ja, drodzy państwo, dotarłem do pewnego wywiadu, w którym okazuje się, że... No nie żarty. 22 lata temu Kasia Nosowska była zapaloną wędkarką. To tak chyba się odmienia, prawda? W każdym razie uwielbiała wędkarstwo do tego stopnia, że złapała wielką krasnopiórę, drodzy państwo, te 22 lata temu. I to na spławik. Mówi normalnie, mówiła 22 lata temu, normalnie spinninguję, ale brak jakichkolwiek efektów spowodował moją rozpacz. Byłam o krok od podjęcia decyzji, że już nigdy nie będę łowić, mówi Kasia Nosowska. Wtedy narzeczony namówił mnie na spławik. Tak, drodzy państwo, nie wszystko jest takie, jakie widzimy na pierwszy rzut oka.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi.

0: Prosperity Love. Białołęka brzmi dobrze.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi.

0: promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
3: Reklama.

To genialny przykład na to, że nie ocenia się nie tylko płyty po okładce, ale także po pierwszych singlach. Dlatego, że pani Violet Grohl przy okazji swojego debiutu Be Sweet to Me, który ukazał się 29 maja, udowadnia chociażby za sprawą kompozycji Back in the Cake, która przed chwilą wybrzmiała na antenie Eski Rock, że ta płyta wcale nie jest taka cukierkowa, jak wydawało się po wysłuchaniu pierwszego, może po wysłuchaniu dwóch pierwszych singli. No ta płyta całościowo pokazuje, że pani Violet Grohl jeszcze muzycznie będzie miała dużo do pokazania. Przy okazji faceta, który całkiem sporo pokazuje już od tych 85 lat, pan Bob Dylan ostatnio zaskoczył swoją publiczność, kiedy po raz pierwszy od 14 lat zagrał kompozycję You Ain't Going Nowhere. I to jest dosyć duże zaskoczenie i myślę, że takich innych pięknych rarytasów, które szykuje Bob Dylan, nie zabraknie także przy okazji

0: Gdyby Corey Taylor nie czuł się blokowany artystycznie, gdyby nie czuł, że musi iść na kompromisy w swojej sztuce i wizji z powodu przeszkód stwarzanych przez niektórych ludzi, jak zdradził w pewnym wywiadzie, gdyby nie ta frustracja, gdyby nie to wszystko, co działo się za kulisami tego zespołu, to jestem przekonany, że tak naprawdę w głowie pana Corey'a Taylora nie tylko by istniał zespół Slipknot, ale także może na dłuższą metę także zespół Stone Sour. Dlatego moim zdaniem ta formacja, jeśli nic się nie zmieni w mentalności ludzi, którzy byli w tym zespole, to on nigdy już nie wróci.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców.
3: Podstawowe pytanie brzmi, czy taki urzędomat o godzinie 8.05 idzie na kawę?
4: Ależ oczywiście, że tak. Co, urzędomat też człowiek.
3: Kim i Khloe Kardashian zamieniły Grand Prix Monaco w istą rawię moda. Ja przy okazji chciałem zapytać, z kim spotyka się Lewis Hamilton?
4: No, z kim?
3: No to właśnie ja pytam, z kim?
4: No przecież mówię ci, że z kim.
3: Kończ, może to wiesz z kim?
5: Nie wiem z kim.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już trzecie.

0: Lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
1: Wiesz, co czuje dziecko, gdy ma przed sobą cały dzień? Że wszystko jest możliwe. We wrocławskim zoo tak jest każdego dnia. Ponad 12 tysięcy zwierząt, jedyne afrykarium w Polsce. 32 hektary przygody w samym sercu miasta. Zacznij dzień tam, gdzie kończy się zwykły świat. Zaplanuj przygodę wcześniej, a tańsze bilety kupisz online na stronie zoo.wrocław.pl. Zapraszamy.
2: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
4: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Siedemnasty czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
5: Reklama.
6: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze dowiemy się, jak wyglądają prace nad nowym krążkiem Breaking Benjamin. Sprawdzimy też, jaki artysta ostatnio na festiwal przyjechał czołgiem. Ale zanim to wszystko, czas na polski akcent w poniedziałkowym Radarze. To Human, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Type'a. Kto wie, może w ramach swoich solowych koncertów będzie wykonywać także muzykę R.E.M. No, musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, żeby najpierw doczekać się tego solowego debiutu, a później zobaczymy, co z trasą koncertową. A jak już jesteśmy przy trasie koncertowej, to przed nami koncert, a właściwie piąta wizyta muzyków w Polsce i pierwsza od 11 lat solowa wizyta panów z formacji Foo Fighters. Panowie już za niecały tydzień zameldują się na Stadionie Narodowym w Warszawie. To już 15 czerwca w ramach swojej trasy koncertowej Take Cover Tour 2026. I przy okazji przypominam także, że panowie całkiem niedawno, bo 24 kwietnia, wydali swoją nową płytę Your Favorite Toy. I to właśnie z niej.

Ciekawe, co by było, gdyby jednak wybrała inną ścieżkę kariery, tą, o której marzyła jako młoda dziewczyna, czyli bycie pielęgniarką. Może nadal by żyła, ale za to ta muzyka już by w nas na pewno nie żyła. Tak jak już mam wrażenie, że zapomnieliśmy o dźwiękach formacji Breaking Benjamin, tej ostatniej płycie, którą panowie wydali w 2018 roku. Mija 8 lat od ukazania się tej płyty, a jako że panowie w miniony weekend pojawili się na Rock 'n Ring i zagrali fenomenalny koncert, no to gitarzyści Breaking Benjamin, pan Jasen i pan Keith, zostali zapytani o następcę tej płyty z 2018. No i padły zaskakujące słowa o tym, że ten nowy, uwaga, przełomowy album Breaking Benjamin jest już gotowy. Panowie mówią, że są bardzo podekscytowani, ale to, że ta płyta powstawała i powstała, to jest dopiero niezły orzech do zgryzienia, bo nie było to takie proste. Mówią, że niektóre z tych utworów, które nagrali, musieli nagrywać ponownie na przykład 3 razy, ponieważ zmienił się skład. Jak mówią, działy się pewne sprawy osobiste, indywidualne, rodzinne w zespole i myślę, jak mówią, że to, że teraz są tak blisko, to po prostu coś, z czego wszyscy są naprawdę dumni w tym zespole. No i dlatego będą się otwierać na nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze podobno w tym roku. To Breaking Benjamin w SC Rock.

0: Ja się wcale nie dziwię, że lider formacji Aerosmith, pan Steven Tyler, wcale nie myśli o powrocie na scenę, skoro teraz myśli o tym, że chce ponownie przesłuchać kobietę, która oskarżała go o molestowanie. Spór przed procesem nabiera jeszcze tempa. Oczywiście czekamy na te informacje przed tym procesem, ponieważ ta cała sprawa nabrała trochę jednak tempa w kwietniu tego roku, więc czekamy na kolejne rozstrzygnięcia a propos tej sprawy sprzed lat odnośnie pana Stevena.
1: Reklama. Marzy ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival od

0: 1 czerwca Serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca SK Rock.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

Nie ukrywam, że na przestrzeni ostatnich 20 lat widziałem naprawdę zaskakujące obrazki, jeśli chodzi o różnych muzyków rockowych i metalowych, ale takiego obrazka jeszcze nigdy nie widziałem. Bruce Dickinson z formacji Iron Maiden, drodzy Państwo, ostatnio przyjechał czołgiem. Tak, jeszcze raz to powtórzę, przyjechał czołgiem na Sweden Rock Festival, czyli na festiwal, który odbył się w miniony czwartek, 4 czerwca, i to właśnie tam pojawił się wspomniany Bruce Dickinson. Zresztą zapytany o ten pojazd powiedział, że szwedzka armia pożyczyła im najlepszego Ubera. No jeśli panowie będą tak częściej wpadać na swoje festiwale za pomocą czołgów, to nie wiem, jak to się skończy. To Wasted Years.

0: takimi cudownymi dźwiękami ukołysał nas pan Robert Smith. To Lullaby to The Cure na odchodne naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. A już za kilka chwil dzisiaj Michał Cieślik będzie miał dla was zaskakujące dźwięki, między innymi od formacji Pixies, ale więcej już za kilka chwil na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. I z tego miejsca oczywiście przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama.
2: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. Czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza

0: agencja Prestiż MJM. Poleca SK Rock.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Reklama.
7: Playlista osobista.

tak zwane 80-sy rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie. To była sama końcówka lat 80. No i Monkey Gone to Heaven zespołu Pixies. A dziś przed 22 sporo 90-sów i Naughty-sów również, jak to Brytyjczycy mawiają. Także będziemy sobie podróżować w czasie. Będziemy też świętować urodziny płyty Californication, Red Hot Chili Peppers, które akurat dzisiaj przypadają, a do tego jeszcze, że tak to ujmę, wypłyniemy na szerokie

Wody to z okazji Światowego Dnia Oceanów. Takie święto dzisiaj mamy w kalendarium, no i trochę okolicznościowej muzyki z tej okazji. Ale to potem. Teraz jeszcze wracamy do 80s, przed nami The Smiths i How Soon Is Now. A ja się kłaniam po 21:00, Michał Cieślik, i zapraszam na wspólną wieczorną godzinę do Eski Rock.

YouTube, Numb i The Edge na wokalu oczywiście, a to była Złuropa z 93 roku. YouTube nie bez powodu dzisiaj, bo to taki luźny wstęp do kolejnych dwóch kawałków, a właściwie płyty, która podobno miała brzmieć jak YouTube wtedy. Basista tego kolejnego zespołu, niejaki Flea, chciał, żeby jego grupa przy okazji nowej płyty poszła w podobnym kierunku, co ekipa Bono właśnie. Chciał pchnąć brzmienie w kierunku elektroniki, ale w związku z dużym oporem materii, w tym problemami ze znalezieniem odpowiedniego producenta, zespół postanowił pozostać przy swoim flagowym brzmieniu, no i postawili panowie na gitarowe riffy. Tym bardziej, że do składu grupy powrócił wieloletni gitarzysta John Frusciante. A dziś Californication Red Hot Chili Peppers kończy 27 lat. No i z okazji urodzin płyty zagramy dzisiaj dwa kawałki. Najpierw sięgniemy, potem taki mniej oczywisty utwór z tracklisty albumu. Easily, Red Hot Chili.

Tak cudnie kończy się płyta, która obchodzi dziś 27 urodziny, Californication. Jedna z moich absolutnie ulubionych, jeżeli chodzi o dyskografię Red Hotów. Road Trippin', ta urocza, niesamowicie ballada zamyka tracklistę tego albumu. Albumu z tą niezwykle charakterystyczną okładką, czyli takim basenem z widokiem na górę i zamienionymi kolorami nieba i wody, to tak w największym skrócie. Ja wspominałem przed chwilą, że wielu producentów odmówiło wtedy współpracy z Red Hotami, którzy, przypomnę, mieli pomysł, żeby pchnąć nowy album w takim nietypowym kierunku jak na tę grupę, bo chcieli dodać do swojego brzmienia nieco elektroniki. No i podobno jednym z tych producentów, który odmówił Red Hotom, był ten oto pan.

No Sleepy, Twin Atlantic. Chyba po raz pierwszy pojawiłem się w tym programie. Lepiej późno niż wiadomo, jak to mawiają. Ekipa ze Szkocji grająca takiego fajnego alt rock, jak nam się zaprezentowali przed chwilą. Twin Atlantic. Tak, a propos, ten tytuł No Sleep jest takim nawiązaniem do kolejnej płyty, która powstawała też pod wpływem takiego eksperymentu przeprowadzonego przez wokalistę, który celowo pozbawiał się snu i chciał doświadczyć tego stanu ducha i świadomości, jaki wywołuje brak snu właśnie. Tak to sobie wtedy wymyślił Mike Patton. No a dziś płyta Angel Dust, o której mówimy, Faith No More, kończy 34 lata. A small victory przed nami.

0: still won't hear.
1: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Ciesiek.

Prawie 6 minut obcowania z Mios. No nie wiem jak Państwo, ale ja czerpię absolutną przyjemność z tych dźwięków, mimo że znam je już blisko 20 lat. Tak na marginesie, Mios będzie się przewijał mocno przez ten program w najbliższych tygodniach, bo nadchodzi premiera nowej płyty, a do tego jeszcze 20 lat kończy właśnie album.

pamiętają Państwo, znają może Państwo. Tutaj do spółki z Mattem pojawili się również Miles Kane czy Nick Chester z zespołu Jet. Fever w ich wersji brzmi tak oto. Matt Bellamy i The Jaded Hearts Club.

Audioslave za nami. No a jeden z członków tego legendarnego składu jutro na koncercie w Polsce, Tom Morello. O nim mowa. Jutro zagra w Stodole, w Warszawie, no i na pewno nie o tym mieście. Był ten kawałek, Broken City, tak był zatytułowany. Audioslave już za nami. No a dziś, jak podpowiada kalendarium, Światowy Dzień Oceanów, ważne święto zwracające uwagę na rolę oceanów w świecie, także proszę się pochylić w wolnej chwili nad tym problemem. My natomiast od takiej muzycznej strony podejdziemy do tego niezwykle istotnego tematu. I najpierw powrócimy do początku lat 90. przy tej okazji. Oceans, Pearl Jam przed nami.

I Sit by the Ocean, no i Queens of the Stone Age, oczywiście ocean w tytule z okazji dzisiejszego Święta Oceanów. No i jest też szansa, żeby usłyszeć w Polsce na żywo ten utwór już w lipcu na koncercie. Wspólnym Systemowe Down oczywiście. Queens of the Stone Age za nami. No a my już na finiszu naszego wieczornego spotkania. Michał Cieślik, dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę, która też w formie podcastu pojawi się niebawem na skarok.pl, także polecam. No i na koniec mam jeszcze taki utwór bez trybu, jakby to niektórzy określili. Po prostu fajny numer, którym dziś się pożegnamy. To będzie bardzo muzykalny pan z londyńskiego Camden Town. Tak naprawdę nazywa się Jack Christopher Alsop. Na scenie pojawia się po prostu jako Just Jack. Prawie 20 lat temu nagrał taki oto fajny numer. Stars in the Eyes. Dobrego wieku tymczasem.

0: to promocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą? Ważą potrzeby osób starszych. Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autor książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam Ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samo oszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym Cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
2: Tak. Mhm. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość, i zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności. I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych, taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który no trudno powiedzieć, że fajnie, kiedy się prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, lifestyle i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki. No to już to wtedy obiektywnie może być trudne, aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
2: Często młodzi mówią do mnie, że jestem seniorem, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności. I tak samotności. Myślałem.
1: Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No śmiało, bez cenzury.
2: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
2: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak, dobrze. Okrągłymi.
2: Krótkim zdaniem, najkrótszym,
1: możesz
2: jak się da,
1: w ten sposób, jak
2: nie jesteśmy przygotowani. Okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy stare.
1: I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
2: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
2: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę, a teraz się idzie do czata GPT czy innego po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze, też z tego powodu, że mamy zderzenie 2 megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi

0: Ludzie zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielopokoleniowych już jest coraz mniej. I na to wszystko dochodzi właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50 plus generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
0: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, to taki klient 60 plus nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
0: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne i to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje. Był ważny dla kogoś. I raptem pielucha

0: tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja mówię, czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja mówię, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? W pracy, w domu, na ulicy. To, co z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: Tu jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w tym momencie.
0: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
0: Natomiast obszarze opieki długoterminowej, innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym, no tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość? Jak to można zrozumieć?
0: No fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mhm. A zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym, ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy 3 zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej, wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno, zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko, jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć
0: pieniądze.
1: Nie wiemy, czy się nie zawali, przepraszam,
0: dokładnie,
1: z hukiem. Tak?
0: Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te 3 zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów, Marzeno. Rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze. Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przyłóż.
0: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy skąd? Zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na w social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi, słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną,

0: przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
1: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu, kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? Może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie. Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości, refleksji o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie. I też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości, refleksje o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
2: Dzień dobry.
1: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
2: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem.
1: Wcześniej się kłóciliśmy, to albo z dramatem się pogodzić,
2: tak,
1: dokładnie.
2: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, tej dyskusji, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można, to jest kwestia wyboru, cieszenia się tym, że na przykład, okej, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Zróbmy to. Dajmy sobie przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Okej, teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, Twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
2: O, tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają. To ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się z tą rodziną cały czas trwają, to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było

0: jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
0: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie, to z jakiegoś względu one mają być wstydem, więc to należy oswajać i też przede wszystkim z dziećmi rozmawiać, że takie zmiany zauważamy, ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. Tak, też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
0: To jest cudna, to jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem, na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
0: tym martwiła za 20
1: lat. Dokładnie, to nie musi być rada od
0: pytanie,
1: razu, prawda? Tylko pytanie,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Jeśli seniorka, Marzeno, senior mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce. Ale też z drugiej strony, też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak, z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
0: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające,
1: dokładnie,
0: to stwierdzenie, że oddałam.
1: Jak paczkę, tak.
0: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa, co z tobą, mamo, tato, będzie, co chciałbyś, żeby z tobą było na wypadek, gdyby, powinna się odbyć w każdym domu. I nieważne, czy oni ze sobą mieszkają, czy nie. Ona się powinna odbyć w momencie, w którym ci rodzice są w wieku około 60 lat, gdzie jest jedno dziecko lub więcej, już te dorosłe, gdzie powinna się odbyć fajna, pozytywna dyskusja przy rodzinnym stole na zasadzie, a wyobraźmy sobie teraz różne scenariusze i co byście chcieli, żeby z wami było. I naprawdę tutaj wiele badań pokazało, że kiedy my jako dzieci jesteśmy pytani, czy w cudzysłowie oddałbyś swojego bliskiego do domu

0: seniora, to w większości mówią, że nie. Ale na pytanie, czy ty chciałbyś być pod opieką swoich dzieci w domu, mówią, nie, nie chcę być ciężarem dla własnych dzieci. Więc zobaczmy, jaki paradoks. Dlatego trzeba o tym porozmawiać, a nie później żyć w poczuciu winy i wstydu, kiedy uważamy, że musieliśmy to zrobić, bo nie było innego na przykład scenariusza, ale już na przykład z tym rodzicem już nie da się tak porozmawiać, wiedząc, że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc róbmy to po prostu. Ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
1: Mhm. Jak odejść z klasą? 57. strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
0: No znowuż przygotowanie się. Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Mhm. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani, że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą, to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
1: Za życia,
0: to tak. Jest ta klasa.
1: Mhm. Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno, co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
0: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką ma tożsamość wieku i powiedział, że jest 20 lat po 50. A tak naprawdę powiedział dlatego, że czuje się ciągle na 50 lat. No więc pytanie, ale dlaczego tak się czujesz? On mówi, wiesz, bo czuję się młodo dlatego, że jestem potrzebny. I wiem, dodał, że dopóty będę młody, dopóki będę działał. I praca daje obecność, daje wyzwania, jest motorem tego, że nawet jak się nie chce, ale jednak się chce rano wstać, bo jest powód. Mhm. Poczucie obowiązku. Dobrze wiemy, że obowiązki kształtują osobowość, ale też obowiązki wpływają na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
1: światu. Jeszcze jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda, też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna zwyczajnie, prawda?
0: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka. Bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
1: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie mając, dajmy na to, lat 80? Jakie masz obawy, też nadzieje może związane właśnie z tym etapem życia? Napisałaś o tym wartościową książkę, która leży na naszym studyjnym stole, więc muszę się ciebie o to na koniec drugiej części drogowskazów zapytać.
0: Odpowiem ci jednym z rozdziałów mojej książki, w której próbowałam znaleźć określenie dla osoby starszej, tak zwanej, czy to senior, czy to jest stypendium. Dysta ZUS-u, prawda, czy wcześniej urodzony, czy dojrzała młodość, czy młodzież, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa, wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem także samotność, która jest przykrym znakiem czasów nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje się utratą, często przez

0: przynosi też takie głębsze poczucie sensu. Tak widzą to eksperci zajmujący się tematem właśnie starości. W studiu cały czas jest Marzena Rudnicka. O tym właśnie rozmawiamy, o starości. Współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Hardy. Michał Poklękowski do rozmowy z Marzeną. Wracam jeszcze z wielką satysfakcją. Po raz trzeci i ostatni już niebawem zapraszamy.
1: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
2: Kings of Leon powracają. Rockowe brzmienia, które pokochały miliony fanów. 17 czerwca. Atlas Arena Łódź. Bilety na biletserwis.pl. Na koncert Kings of Leon zaprasza agencja Prestige MJM. Poleca SK Rock.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Reklama SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest, ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na Ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163 strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani często.
1: No bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki często, no z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć, nie, babcia dzisiaj nie będzie jadła kotlecika, bo jej zaszkodzi. To jest upupianie. Tak. Był taki eksperyment w jednym z domów seniora, nie w Polsce, gdzie seniorom, mieszkańcom tego domu seniora oddano część obszaru do decydowania, czyli sami mogli ułożyć program zajęciowy, mogli decydować o menu. Okazało się, że kondycja zdrowotna, psychiczna i fizyczna tych osób zaczęła rosnąć. I to jest pokazanie tego, że dopóki nie odbieramy sprawczości, to te osoby też czują się zdrowsze, czują się silniejsze. A dwa, często nawet na bardzo wczesnych etapach utraty samodzielności, po prostu z racji wieku, raptem to upupianie następuje. I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia. Prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszemi wobec powszechnie, tak, przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej. Więc to upupianie ma wiele form. No i jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129 strona.

0: twojej książki. Czy, to jest moje pytanie, czy współcześni polscy seniorzy, seniorki żyją jakoś inaczej niż jeszcze na przykład 30 czy 40 lat temu? Lepiej o siebie dbają dzisiaj? Lepiej ogarniają swoje przemijanie, o którym dzisiaj rozmawiamy? Jak uważasz, co mogłoby o tym świadczyć? Mhm. Że na przykład lepiej albo gorzej sobie radzą niż pół wieku temu?
1: Spójrzmy na to, że tych seniorów w Polsce mamy osób starszych tak. 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy młodszych i starszych. Ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, że prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc to pokoleniowe różnice są bardzo duże.
0: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia, a tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
1: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
0: Może tak być.
1: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa, tak generalizując, traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego, takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów. To oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmitami, nie są mieszkańcami innej planety, tylko są ekosystemem społecznym, bardzo ważnym zresztą dla nas.
0: Kiedy czujemy, Marzeno, i też wszystko na to tak obiektywnie wskazuje, że nasi rodzice, jeszcze starsi dziadkowie i jeszcze starsi pradziadkowie odchodzą i już niewiele czasu im pozostało na tym świecie, jak pożegnać ich godnie? Co robić, a czego też nie w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach ich życia? Czy miałabyś jakieś podpowiedzi?
1: Znowu podpowiedź będzie w stronę egoizmu, czyli nie bądźmy egoistami, czyli nie załatwiajmy swoich takich trudnych czasami spraw czy rozmów, żeby się poczuć lepiej, tylko oddajmy szacunek i godność w odchodzeniu tym osobom, które odchodzą, bo spotykamy czasami takie historie, że ktoś chce raptem na łożu śmierci tej bliskiej osoby starszej wyjąć jakieś takie brudy sprzed wielu, wielu lat i tak jakoś niby je wyczyścić, ale tak naprawdę to po pierwsze niczego nie zmieni, bo czasu nie cofnie, a dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają. I ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste. Natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
0: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywali

opiekowała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętają jeszcze, prawie pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mi ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten

0: rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
1: Są.
0: Są już.
1: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. Hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał, ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak nazywamy to, konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast

ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak nazywamy to, konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, tak. Bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast

0: głowa jest wygodniejsza, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają, a już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Mhm. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
1: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
0: Bo ma czas na tę biegłość
1: cyfrową.
0: To
1: prawda, swoją drogą i też chęci. Ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
0: No tak. Trzeba się też przygotować. Jakby, tak samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Mhm. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu. A przecież wcześniej go tu codziennie w domu nie było. A tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić? I wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie pretensje. A dlaczego nie dzwonisz? Bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz. No ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie uplanować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, jest bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć...

0: lepiej taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w dziesięciu przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie, o, zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
0: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Kolejna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku. Od 20 do 22 w Poznaniu. 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna.

0: Reklama. Marzy Ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

ci nie wierzę.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

Nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po